0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie.
2: Na początek informacja z sądowej sali. Zapadł już prawomocny wyrok wobec Benjamina W., który ukradł ważący blisko 100 kg krzyż z kopuły cerkwi grekokatolickiej Blegnicy. W marcu tego roku sąd rejonowy skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za kradzież, do której doszło 13 września ubiegłego roku, choć jak przypomina Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Legnicy, sprawca próbował dostać się na kopułę już kilka dni wcześniej.
3: Wówczas jednak spłoszył go uruchomiony alarm. Złodziej jednak nie zrezygnował z planu i przy kolejnej próbie wrócił wyposażony w solidną drabinę oraz narzędzia, którymi odciął i zabrał krzyż.
4: Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez proboszcza tejże parafii. Proboszcz zgłosił, że zostało uszkodzone mienie w postaci kopuły tejże cerkwi. Oprócz tego został wycięty krzyż, który ma wymiary 2 na 2 metry i ważył prawie 100 kg. Krzyż ten został wycięty, następnie przetransportowany na ziemię, tam go pocięto w mniejsze kawałki i ukradziono. Prokurator ocenił, że zachowanie sprawcy realizuje kumulatywnie pod względem prawnokarnym zamiana przestępstw i zniszczenia mienia, i kradzieży mienia, i właśnie obrazy uczuć religijnych tejże wspólnoty grekokatolickiej w Legnicy.
3: Obrona Benjamina W. zaskarżyła marcowy wyrok skazujący, jednak sąd okręgowy podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie winy, jak i wymiaru kary. Oznacza to, że 3-letni wyrok więzienia pozostaje bez zmian. Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań, które skazany ma wypłacić pokrzywdzonym. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Nowoczesny salon sprzedaży samochodów Amoda i Jake'u w Jeleniej Górze otwarty. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem znakomitych gości, w tym samorządowców i parlamentarzystów, odbyło się w czwartek w samo południe przy ulicy Fałata. To dla nas wielka chwila, bo miłośnikom motoryzacji oraz przyszłym właścicielom dajemy nową przestrzeń i możliwość oglądania unikatowych modeli z miłą i profesjonalną obsługą, podkreśla Jerzy Kokoruc, właściciel Ultimy.
5: Piękny nasz salon, przywiązujemy dużą wagę do pracowników, którzy przygotowują się wspaniale do wykonywania zadań i mamy szczęście, że te marki wybraliśmy, bo one najbardziej dynamicznie się rozwijają. Klient dla nas jest najważniejszy. Dominuje tu chęć dopieszczenia klienta.
6: To jest kolejny wielki krok w rozwoju naszej firmy.
2: Arkadiusz Maksymowicz, prezes zarządu Ultima Auto.
6: Jestem święcie przekonany, że w niedługim czasie ten obiekt będzie ważnym punktem na mapie naszego miasta i mieszkańcy Jeleniej Góry okolic będą mogli tutaj przyjść, zapoznać się z nowościami technologicznymi i motoryzacji, przetestować te piękne samochody, no i każdy znajdzie tutaj sobie dla siebie coś wymarzonego.
2: I pozostajemy w temacie samochodów, lecz tym razem starych samochodów. W ten weekend na drogach w okolicach Wałbrzycha można spodziewać się sporych utrudnień, tym razem wyjątkowo, nie z powodu prac drogowych. O szczegółach Jacek Zych.
7: Rzeczywiście od piątku do niedzieli na drogi w regionie wałbrzyskim wyjedzie ponad 50 załóg, które wezmą udział w 14. już rajdzie samochodów zabytkowych. Część z tych aut to niemal 100-letnie klasyki, które nie rozwijają zawrotnych prędkości. Jeśli trafi się kilka jadących pod rząd, mogą na niektórych odcinkach zdecydowanie spowolnić ruch.
8: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety, będzie co podziwiać.
7: Powiedział Grzegorz Zając, komandor rajdu, który w tym roku wystartuje w sobotę z Jedliny Zdroju.
8: W sobotę, a może już nawet w piątek rozpoczynamy w Pałacu Jedlinka, nasza baza będzie się znajdować. Stamtąd samochody przejadą trasą widokową do Sztolni Walimskich, później odwiedzimy Muzeum Militariów w Witoszowie.
9: W godzinie 16:30 u nas w Siebudzicach. Po raz pierwszy będzie meta i tu u nas w Siebudzicach będziemy mogli oglądać. Zapraszamy już serdecznie wszystkich naszych mieszkańców na to, żeby przyjść tutaj.
7: A to już Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Ci, którzy do Świebodzic nie dotrą, będą mogli podziwiać klasyki jeszcze w niedzielę w Sztabnie Zdroju pod uzdrowiskową halą spacerową. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kolejny raport o 13:30. Zapraszamy.
1: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: W miejscowości Siekierczyn w powiecie lubańskim zawalił się dach niezamieszkałego budynku. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast zadysponowaliśmy 4 zastępy strażaków. Wspomagały nas 2 jednostki OSP z Siekierczyna, druhowie z Pisarzowic oraz specjalistyczne jednostki ratownicze, które przeszukały rumowisko. Relacjonuje starszy kapitan Marek Kret, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
2: Po przybyciu na miejsce i po rozpoznaniu ustalono, że zawaliła się konstrukcja dachu tego budynku. Też zawalił się strop częściowo pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Z racji osób będących na miejscu uzyskano informację, że lokatorzy, czyli właściciele tego budynku, nie użytkują go na co dzień, że tutaj nikogo w środku powinno nie być. Niemniej jednak również też padły informacje, że wokół budynku czasami po prostu kręciły się jakieś osoby postronne. Z uwagi, że konstrukcja budynku była mocno naruszona, nie mogliśmy bezpiecznie przeszukać całego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Była to grupa z Wałbrzycha, z Lubina i z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatyni. Grupy te przywiozły ze sobą 2 pieski, które przeszukały nam ten budynek. W żaden sposób nie wskazał obecność osób wewnątrz. Następnie zabezpieczono budynek jeszcze przed dostępem osób postronnych. No i nasze działania zostały tak naprawdę zakończone.
1: Już w najbliższy poniedziałek na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie turystów, podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
3: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
1: Dodajmy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec jeszcze niecodzienne zaproszenie, bo już w sobotę po raz pierwszy na Wleńskim Rynku odbędzie się przegląd piosenki autorskiej. Na scenie wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne. Koncerty rozpoczną się już o godzinie 16 i potrwają do samego wieczora. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Niesamowita Sprawa z Poznania, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
4: To jest pierwsza edycja, w przyszłym roku planujemy to w formie już konkursowej, czyli chcemy powołać jury takie bardzo zacne, które będzie w stanie ocenić poziom artystyczny tych zespołów i najlepsze wypromować. Gwiazdą wieczoru jest taki już sprawdzony zespół, to jest zespół, który się nazywa Niesamowita Sprawa, z ciekawą muzyką. Miałem okazję posłuchać, przeglądałem tutaj, że tą muzykę słucham tej muzyki w internecie. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Przenosimy się na szczyt wznoszącego się 850 metrów nad poziom morza Chełmca, gdzie kilkadziesiąt osób świętowało 138 urodziny stojącej tam wieży widokowej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
2: Rzeczywiście, i to pomimo istnienia tropikalnej aury. Przekraczająca 35 stopni temperatura i sięgająca 90% wilgotność powietrza nie sprzyjały wędrówkom. Mimo to na szczyt weszli mieszkańcy Szczawna Zdroju, Boguszowa Gorc, Wałbrzycha, a nawet turyści z oddalonych od Dolnego Śląska regionów. Część świadomie na urodziny, część przypadkowo dołączyła do imprezy.
3: Po prostu sobie weszliśmy na szczyt. Nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest.
2: A jak się podoba? Przebieranki? Urodziny wieży?
3: No zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego jest.
4: Zdobywamy koronę gór Polski. No i właśnie akurat dzisiaj żeśmy się znaleźli tutaj.
2: A znaliście Chełmiec wcześniej?
5: Nie.
4: My jesteśmy ze Świętokrzyskiego. Łysica.
2: Jak się sama wieża podoba?
4: Nie, fajnie. Stara widać, że jest, że ma swoje lata. No i właśnie wchodzimy zaraz na nią, zobaczymy, jak będzie widać właśnie z góry.
2: To właśnie turyści, z którymi rozmawiałem tuż po oficjalnej części wczorajszego dnia. A wieża na Chełmcu rzeczywiście robi wrażenie. Wybudowana w 1888 roku, jest najstarszą sudecką wieżą widokową. I co ciekawe, pomimo 138 lat od jej wybudowania, po raz pierwszy świętowano rocznicę jej uruchomienia.
5: Bardzo się cieszę, że tak wiele osób odwiedziło dzisiaj to miejsce. Pracujemy tutaj wspólnie z gospodarzem tego miejsca, z panem Jackiem Pielichem, nad tym, żeby jak najbardziej podkreślić to, że ta wieża jest w Szczawnie, że to jest miejsce warte odwiedzenia.
6: Przebieramy się w takie stroje historyczne i opowiadamy o tym, bo to jest najważniejsza rzecz, żeby przypominać historię. Szczególnie, że ta historia tutaj jest bardzo długa, 138 lat, to niech dmuchał, jest to jedna z najstarszych, ciągle czynnych wież widokowych w Polsce.
2: A to Magdalena Tarnawska, zastępca burmistrza Szczawna Zdroju, i Jacek Pielich, kasztelan na wieży widokowej na Chełmcu. 138 urodziny wieży na Chełmcu to kolejna impreza po nocy muzeów, którą zorganizowano w tym roku na szczycie Chełmca. Gospodarze tego miejsca zapewniają, że to nie koniec, a kolejną specjalną okazją do spotkania pod wieżą ma być tegoroczne Halloween. Ze szczytu Chełmca, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Już w tą sobotę Zgorzelec ponownie stanie się stolicą muzyki płynącej z potężnych sound systemów. Na przedmieściu Nyskim odbędzie się Sound System Street Festival 2026. Wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące miłośników alternatywnych brzmień z Polski, Niemiec i Czech.
7: To nie jest typowy festiwal z jedną sceną. W centrum miasta stanie 5 niezależnych sound systemów, czyli specjalnie budowanych zestawów nagłośnieniowych, przy których przez cały wieczór będą grać DJ-e i selektorzy z kraju i zagranicy. W programie znalazły się m.in. reggae, dub, dancehall, jungle, drum and bass, hip-hop oraz muzyka elektroniczna.
8: W Zgorzelcu na pewno, jeżeli przyjedziecie na weekend, nie będziecie się nudzić. Każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zaprasza Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca. Organizatorzy podkreślają, że inspiracją dla wydarzenia jest karaibska kultura ulicznych festiwali, gdzie muzyka łączy ludzi bez względu na wiek i pochodzenie. Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 17 i potrwa do północy na ulicach Daszyńskiego i Wrocławskiej. Wstęp jest bezpłatny, dlatego jeśli szukacie pomysłu na muzyczny letni wieczór, Zgorzelec z pewnością będzie miejscem wartym odwiedzenia. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Hulajnoga elektryczna i rower nie zwalniają z odpowiedzialności. Przekonała się o tym para, którą w nocy na ulicach Lubina zatrzymali do kontroli policjanci. 47-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną, a towarzysząca mu kobieta jechała rowerem. Oboje byli nietrzeźwi, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
9: Funkcjonariusze podczas kontroli wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą 47-latek miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, natomiast 35-latka kierująca rowerem 0,8 promila. Policjanci uniemożliwili obojgu dalszą jazdę, wylegitymowali ich oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chwila nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Wyciąganie konsekwencji prawnych w tych przypadkach ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców o zagrożeniach stwarzanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, szczególnie dla pieszych. Dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z dróg, o które nieustannie apelują lubińscy policjanci.
0: Tydzień w regionie.

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
2: Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Głogowie na północy Dolnego Śląska. Ze mną jest Dominik Jeton, kierownik działu promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie. Witaj, Dominik.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Dzisiejszym tematem programu są podziemia Głogowa. Jest to temat rozległy lokalizacyjnie, bo mówimy o nie tylko ścisłym centrum miasta, ale też obrzeżach. Powiedz, Dominik, na początku, jak duże są podziemia z różnych epok, które powstawały w Głogowie?
3: No tak, to jest nasza troszkę bolączka miasta, ponieważ jadąc, nie wiem, do Twierdzy Kłodzka albo Srebrna Góra, jedziemy typowo do jednego, można powiedzieć, obiektu. Natomiast nasze podziemia, czy też pozostałości fortyfikacji są rozsiane po całym mieście i wychodzą również poza granice administracyjne. Natomiast generalnie twierdza głogowska rozumiana jest poprzez twierdzę, która była zakładana w czasie wojny 30-letniej na rozkaz hrabiego Montecuccoli w 1630 roku. I tutaj zaczęła się, no niestety, marginalizacja miasta, też pod kątem przemysłowym, bo te kilkaset lat w okowach twierdzy sprowadziło na nas to, że przestaliśmy istnieć, jeśli chodzi o rozwój, o przedsiębiorczość. Takie miasta, na przykład chociażby jak Wrocław, wystrzeliły do przodu, a Głogów niestety w okowach tej twierdzy był zdecydowanie dłużej niż obecna stolica Dolnego Śląska.
2: Jesteśmy 400 metrów od ratusza, idąc w kierunku tego obiektu. Szlibyśmy nad podziemiami jakimiś?
3: Niekoniecznie. Jesteśmy dosyć blisko jednego z bastionów, który przetrwał, bastionu Sebastiana. One zazwyczaj właśnie na zewnątrz wychodziły, te tunele kontminerskie, jeśli o takich podziemiach mówimy. Sporo podziemi pod ratuszem jest. On zresztą ma te gotyckie piwnice bardzo dobrze zachowane. Natomiast tych tuneli nie było aż tak dużo. Chyba że mówimy o tunelach, które były w 1945 roku przez Niemców kopane, przebijali ściany kamienic po to, żeby móc zajść od tyłu oddziały ze wschodu, który tutaj dokładnie 12 lutego rozpoczęły oblężenie miasta.
2: Podobnie jak we Wrocławiu, takie połączone piwnice miały funkcje też schronowe. To też miało miejsce tutaj w Głogowie?
3: Dokładnie tak się tutaj działo faktycznie, jeśli mówimy o tej II wojnie światowej. Mieszkańcy w większości były ewakuowani już przed rozpoczęciem oblężenia, mówimy o ludności cywilnej, ale tych miejsc, gdzie można było się schronić, było naprawdę dużo. Były to zarówno miejsca, które były budowane przed i w czasie II wojny światowej, ale też te, które były zdecydowanie wcześniej, jeszcze właśnie z czasów twierdzy pochodzą.
2: Czyli jesteśmy w stanie mniej więcej chociaż oszacować, ile tych podziemnych obiektów, tych znanych, ale też prawdopodobnych, jest pod Głogowem?
3: Ciężko jest tak podać albo ilość, albo kubaturę. Ja mogę tak wymienić na szybko te, do których generalnie wchodzimy z grupami zorganizowanymi podczas jakichś konkretnych eventów, jakichś wydarzeń, imprez. Mamy dwie doskonale zachowane poterny. Mamy koszarowiec, pod którym właśnie jesteśmy, dawne koszary białe. Mamy tunele kontminerskie w Fosie. Jeden tunel jest dobrze zachowany, to jest kilkaset metrów tego tunela, można powiedzieć, z dwoma rozgałęzieniami. Jest bardzo dobrze zachowana kazamata prochowa. Mamy świetnie zachowany szpital polowy, dawny lazaret przy dzisiejszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Są pozostałości w postaci podziemnych schronów, bunkrów, linii Oderstellung. Kilka z nich w Głogowie się obecnie znajduje. Są podziemia pod dworcem kolejowym, który był budowany w 1935 roku, czyli prawie 100 lat temu. Częściowe szczeliny przeciwlotnicze, to już okres XX wieku, przed i po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Obecne schrony OPL z czasów lat 70., czyli mające nieco ponad 50 lat. Także tych podziemi trochę tak naprawdę jest. Tych, które wiemy, że są, ale są zasypane albo są w stanie, który nie jest nam zagwarantować bezpieczne zwiedzanie albo wymaga potężnych nakładów finansowych, jest sporo. Oczywiście dużo też jest wysadzonych. Właśnie te dzieła obronne na zewnątrz miasta. Dawna Oberredute, Brückenkopffort, Fort Wiązów i wiele innych przestało istnieć. I nikt po nich właściwie już nie ma śladu, tylko są pozostałości gruzów.
1: tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: trwają jakieś prace eksploracyjne, badawcze, żeby rozpoznać te obiekty?
1: Takie prace de facto zbyt mocno się nie toczą. My mamy informacje, dobre dosyć schematy, plany tych obiektów, natomiast mamy sporo jeszcze rzeczy, które musimy podziałać tu w mieście. Te obiekty czeka jeszcze spora modernizacja i spory kawałek czasu, zanim będą przeznaczone do zwiedzania takiego masowego. Przede wszystkim doprowadzenie prądu do tych obiektów, to jest podstawa po to, żeby móc tam cięższy sprzęt wprowadzić. Wiadomo, że trzeba oczywiście te ściany najpierw odpowiednio przygotować, osuszyć, zakonserwować. Wszystko łącznie z podłogą najpierw trzeba odpowiednio oczyścić. To są bardzo ciężkie prace, dużo czasu zresztą zajmują. Natomiast w niektórych obiektach już mamy ten prąd doprowadzony, już mamy oświetlenie przede wszystkim. Możemy już je wentylować mechanicznie. Niektóre, tak jak koszary pod spodem, mamy też wentylowane elektrycznie, czyli mamy tutaj osuszacze, mamy dodatkowo nagrzewnice, które pomagają tej cegle się wysolić na zewnątrz, wypocić, dzięki czemu ona uzyska chociaż częściowo te walory, które mi charakteryzowały się w XVII czy XVIII wieku.
0: O które obiekty najczęściej turyści pytają w Głogowie?
1: Bardzo często pytają o obiekt, który ma wiele nazw. Pytają o Barbakan, o Fort Malakow, o wieżę artyleryjską, a fachowo jest to Redita wieżowa. Dzieło z okresu jeszcze, można powiedzieć, francuskiego twórcy, XIX-wieczne, które jest taką naprawdę perełką, jeśli chodzi o fortyfikacje w ogóle w Europie. Jest pięknie zachowane. Ciężki jest dostęp do niego, ponieważ trzeba przejść przez tory kolejowe. Tutaj narażamy się niestety na mandat od sokistów. W związku z tym ciężko jest dotrzeć grupie zorganizowanej czy indywidualnym turystom legalnie do tego obiektu, który zresztą jest w bardzo złym stanie. Jest dosyć zniszczony, odlegle położony, co na pewno nie sprzyja temu, że zakładając, nie wiem, że w ciągu, nie wiem, magicznie w jeden dzień go wyremontujemy, on będzie na pewno ulegał dalszym dewastacjom. Tutaj albo objęcie potężnym monitoringiem i zamknięcie ogrodzeniem firma ochroniarska. No, nikt nie chce takich rzeczy robić. Raz, że to generuje spore koszty, a dwa, to traci cały swój urok ten obiekt w tym momencie.
0: W audycji Tropem Tajemnic Dolnego Śląska często opowiadam o obiektach, które w trakcie II wojny światowej miały zostać bądź zostały zaadaptowane na cele militarne. Czy też takie sytuacje zdarzały się w Głogowie?
1: Tak, natomiast w czasie II wojny światowej te obiekty nie były aż tak mocno wykorzystywane w czasie II wojny światowej, nie licząc kazamaty prochowej, która faktycznie była miejscem, gdzie były przetrzymywane więźniarki różnych narodowości, które były w pracach przymusowych wykorzystywane potem do pracy chociażby w fabrykach różnego rodzaju. Składały granaty, pociski, szyły mundury, taka standardowa, że tak powiem, praca na rzecz Rzeszy. Akurat w tym przypadku mamy informację o tym, że one zostały uratowane przez niemieckiego żołnierza, zapakowane na ciężarówki, wywiezione za most. Dzisiaj jest to różowy most tolerancji na Todrą przy Zamku Książąt Głogowskich. Wtedy był to jeszcze most Hindenburga, no i one się uratowały. Mieliśmy okazję w 2013 roku podczas takiej sezonowej akcji Lato w Twierdzy Głogów rozmawiać z jedną tych pań, która była tam więziona w wieku 11 lat razem z mamą. Więc niesamowite świadectwo prawdziwej narracji tych wydarzeń, kiedy te kilkaset kobiet i dziewczynek było więzionych i one, no mówię, ta historia zakończyła się happy endem, zostały uratowane.
0: Dla osób, które chciałyby zwiedzić Głogów, powiedz, przy jakiej ulicy znajduje się ten obiekt, w którym one wówczas były przytrzymywane?
1: To jest ulica Wały Chrobrego, obok mostku w Fosie, niedaleko kaplicy Alberta Chmielowskiego. To jest ulica Staromiejska, o ile się nie mylę. Sporych rozmiarów kazamata prochowa, kazamata, czyli pomieszczenie odporne na bombardowanie, ze stropem kilkuwarstwowym zabezpieczającym przed bombardowaniem i artyleryjskim, i tym 45 roku, jak się okazało, mimo że obiekt ma ponad 200 lat. Naokoło tunel w kształcie litery U, który doświetlał pomieszczenie, bo ciężko by było wejść w tamtych czasach z pochodnią do środka, także te pochodnie były na zewnątrz.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Prochu szaleńczego można było tam składować aż 50 tysięcy kilogramów, czyli naprawdę bardzo dużo. Świetnie zrobione przede wszystkim tunele wentylacyjne oraz ogrzewanie podłogowe w tamtych czasach Mistrzostwa Świata. Żeby ten proch nie zapleśniał od spodu, ta wentylacja była odpowiedzialna za to, żeby to powietrze równomiernie rozprowadzać. Na zewnątrz specjalne otwory, dzięki którym można było postawić kozę wojskową albo ognisko rozpalić i miechem niczym kowal dopompować ciepłe powietrze w czasie potężnych mrozów. Dodatkowo dwa stanowiska dla oficera, który mógł sobie sprawdzić, jak duży jest poziom prochu, czy trzeba zamówić dostawę, oraz mógł sprawdzić, ile żołnierz tego prochu pobiera na rozkazie, czy bierze tyle, ile zgodnie z rozkazem właśnie ma w swoim kajecie.
2: Głogów był intensywnie bombardowany pod koniec II wojny światowej, kiedy wojna się kończyła. Głogów stał się twierdzą Głogów, twierdzą Glogau. Czy tak intensywne zniszczenia, które ostatecznie były w tym mieście, mogą mieć jakieś powiązanie z podziemiami tego miasta, czy raczej chodziło po prostu o to, żeby pokonać stacjonujących tutaj walczących Niemców?
1: Bardziej chyba to chodziło o zacietrzewienie Führera, ponieważ w 1944 roku znowu staliśmy się festą Glogau, mimo że nie było takiej opcji, żeby przed taką potężną siłą ze wschodu mogli się tutaj żołnierze obronić. Myślę, że to był fanatyzm, który za to odpowiadał. Podziemia w tym czasie już były kompletnie niewykorzystywane. Już Napoleon stwierdził, że twierdzę głogowską bierze pod zastaw na początku XIX wieku, ponieważ nie przedstawia żadnych walorów obronnych, czyli traktował to jako kontrybucję za działania wojenne, więc absolutnie 150 lat później nie było mowy o wartości militarnej twierdzy głogowskiej. Tutaj tylko i wyłącznie właśnie następca Hindenburga stwierdził, że jednak będzie festą Glogau, mimo że obrońcy i oficerowie wiedzieli o tym, że mija się to z celem. Wcześniej natomiast twierdza przeżyła swoje różnego rodzaju oblężenia. 1642 wojska szwedzkie tutaj broniły się doskonale i przez 8 lat okupowały twierdzę. Wojska pruskie 1740-41 zdobyły twierdzę w około 3 miesiące, a Francuzi przy 1814 roku kilkanaście miesięcy się bronili, także potrafiła twierdza w tamtym czasie jeszcze swoje walory forteczno-obronne pokazać. Później już absolutnie były bezzasadne.
2: Jeśli chodzi o zwiedzanie tych obiektów, które i w jakich okolicznościach, kiedy można zobaczyć na własne oczy?
1: Nie posiadamy niestety takiej potężnej kadry, żeby móc w każdym miejscu postawić człowieka odpowiedzialnego za otwarcie tych obiektów i bezpieczne oprowadzanie. W związku z tym odbywamy tutaj to w takich rzutach podczas dużych imprez. Jest to zazwyczaj właśnie zima w Twierdzy Głogów, która jest zawsze w okresie ferii dolnośląskim. Lato w Twierdzy Głogów, które właśnie skończyliśmy 2 tygodnie temu, pierwsze 2 właśnie tygodnie wakacji. Mamy rozpoczęcie sezonu turystycznego również, mamy majówkę głogowską, mamy głogowskie dni turystyki we wrześniu albo październiku, mamy dni świętego Mikołaja, patrona miasta. Dodatkowe grupy zorganizowane również mają wtedy udostępniane te obiekty. Są to przede wszystkim podziemny tunel kontminerski, bardzo ciekawa opcja. To jest wszystko właśnie w Fosie, to są wały Chrobrego, ulica Staromiejska mniej więcej. Wejście jest albo od ulicy Koszarowej, albo od ulicy Rzeźniczej. Są to poterny, białe koszary, które tutaj pod nami są, czyli miejsce, gdzie dawniej żołnierze byli skoszarowani. Mamy też właśnie ten lazaret, czyli szpital polowy pod Pansem, ale też mamy podziemia, na przykład jak chociażby Kościoła Bożego Ciała. Podziemia również, można powiedzieć, kryptę romańską właściwie w kościele kolegiackim na Ostrowie Tumskim. Głogów też posiada, niczym Wrocław i Poznań, właśnie Ostrów Tumski. No i są też podziemia zamku głogowskiego, oryginalne, które nie są dostępne do zwiedzania, ale w jednej z sal jest wystawa tak zwanej kamieniarki, czyli pozostałości kamienne reliktów Głogowa z różnych zabytków, z bram i nie tylko.

0: Polsce Dolnego Śląska.
1: W każdym mieście z doświadczenia wiem, gdzie występują jakieś podziemia. Często po wojnie albo wraz z biegiem dekad tworzyły się jakieś różnego rodzaju, często może nawet niewiarygodne, ale różnego rodzaju opowieści, że tam na przykład wjeżdżały ciężarówki, że coś było ukrywane. No w niektórych tych historiach kropla prawdy może się znajdować. A czy tak też jest w Głogowie? Czy macie tutaj jakieś opowieści tego typu?
2: Najbardziej znanym takim urban legend, można powiedzieć, jest właśnie tunel pod Odrą, którego mistycznie szukało wiele osób, ale nikt go tak naprawdę nie odnalazł i wiemy, że tego tunelu nie ma fizycznie. Patrząc nawet to, co działo się przy budowie metra w Warszawie, jakie tam były potężne problemy z tą nitką, a tu taka operacja 80 lat wcześniej, czy nawet jeszcze wcześniej, z tamtą technologią nie miałaby racji bytu pod takim dużym ciekiem rzecznym, jakim jest właśnie Odra. Także sporo eksploratorów szukało, nie znalazło tak naprawdę tego miejsca. To jest chyba taki największy mit, który gdzieś tutaj funkcjonuje. I drugim jest to, że sporo mieszkańców wchodziło do tych tuneli kontminerskich, które były i są nadal w mieście, i wychodziło w różnych miejscach. To nie jest prawda, te tunele były zawsze zaprogramowane z jednym wejściem, jednym wyjściem, to tylko żeby nasłuchiwać podkopu nieprzyjaciela, więc one nie prowadziły gdzieś dalej. Ale ta dziecięca wyobraźnia działała w ten sposób, że kilkadziesiąt lat później, znając relacje, im się wydawało, że oni gdzieś tam po prostu wychodzili.
1: A skarby?
2: Skarby. No tutaj skarbów faktycznie trochę jest, było. Przede wszystkim skarb z Głogowa 1987 rok i 2004, to takie najważniejsze dwa.
1: Bez wątpienia o tym będziemy mówić jeszcze w osobnej audycji, ale może jeszcze poza tym jakieś teorie skarbowe mieliście tutaj.
2: Tak, były różnego rodzaju informacje odnośnie skarbu na wzgórzach górkowskich, na Górkowie, tam gdzie była kiedyś wieża Bismarka, dawny skład broni. Nie potwierdziło się to tak naprawdę, bo szukaliśmy w tamtych miejscach. Skarby, czyli takie fanty, które często się wyciąga z podziemi, to tutaj akurat przyduje nasze stowarzyszenie Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic. Czyli grot. Oni obecnie zawiadują schronami linii Oderstellung, które 7 schronów jest tutaj i biernych, i aktywnych do dyspozycji. Właśnie w czasie minionego lata w Twierdzy Głogów można było 2 takie zobaczyć schrony, jedną z nielicznych 3 chyba w Polsce w ogóle kazamat pancernych, które znajduje się niedaleko jednostki wojskowej na Widziszowie.
1: Czym jest kazamata pancerna?
2: Kazamata pancerna jest to obiekt, który jest właściwie z całości nalany płaszczem metalowym, czyli coś, co naprawdę bardzo ciężko jest zniszczyć i zbombardować. Poza standardową płytą 100 mm od frontu chroniącą działał stanowiska MG, czyli ciężkiego karabinu maszynowego. Góra również była opancerzona, więc ciężko było się pociskowi przebić, czy też dostać się do środka. Tam też potężna blacha, gruba bardzo zresztą, stanowiła właściwie barierę nie do pokonania przez wroga.
1: W jakim celu budować taki obiekt?
2: Wszystkie te obiekty i linii Odersztelung, Pomersztelung oraz umocnione łuk Odry, czyli popularne MRU, były po to, żeby nie doszło do przełamania linii Odry przez siły wschodnie. Tak jak wiemy doskonale, Niemcy nie do końca ukończyli te wszystkie ponad 650 schronów, nie wszystkie zostały na czas wyposażone, brakowało też ludzi do obsadzenia tego wszystkiego, a wszystko to działo się tak naprawdę w latach 20-30 pod okiem kontrolerów, między innymi z Francji, którzy udawali, że niczego nie widzą, no bo Niemcy nie powinni w tym momencie niczego budować, ani tych fortyfikacji, a jednak one powstały i z cegły, i z betonu później. Dla nas dzięki temu ta historia jest żywa w tym, że możemy te obiekty adaptować, pokazywać, jak to kiedyś wyglądało, no i obiekty, osoby, które się fortyfikacją interesują. Jest to dla nich nie lada gratka, bo mamy sporo oryginalnego wyposażenia, oryginalnych napisów, filtrów wentylacyjnych, oryginalnych drzwi, które ważyły po kilkaset kilogramów. Chcemy pokazywać to ludziom, a widzimy, że społeczeństwo coraz chętniej chce takie rzeczy zobaczyć, coraz bardziej para się tą historią i chce dociekać, jak kiedyś ich mała ojczyzna wyglądała, a to jest fragment tej historii, którą opowiadamy szczerze do bólu.
1: Czyli wszystkich fanów podziemnych przestrzeni, nie tylko tych drugowojennych, serdecznie zapraszamy do Głogowa, bo tutaj jest co zobaczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy wyjątkowo otwieracie dla turystów te obiekty. Zachęcam do śledzenia stron internetowych po prostu miasta, tam pewnie promujecie te wydarzenia.
2: Zgadza się.
1: Moim i waszym gościem był Dominik Jeton, kierownik działu promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Głogowie.
0: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie. Ja się

Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Dzień dobry, witamy w porannym programie Muzycznego Radia w sobotę 8 sierpnia. Już najwyższa pora na powitanie, 21 minut po godzinie 7.

0: Przed nami bardzo ładny dzień, jeżeli mówimy o aurze. Poranek jeszcze rześki, bo temperatury w kotlinach górskich nawet w okolicach 9-10 stopni Celsjusza. Później będzie więcej, o pogodzie więcej przed raportem regionalnym o 7.30. Dzisiaj sobota, 8 dzień sierpnia. Zaglądamy do kalendarium z przeszłości.
1: Kalendarium regionu.
0: No to zacznijmy od 6 sierpnia. W roku 1945 pełnomocnik rządu RP na miasto Jelenia Góra wystąpił z pismem do biskupa wrocławskiego, powołując się na przywilej miasta z 1520 roku, upoważniający władzę do wyboru proboszcza kościoła miejskiego. W piśmie informowano, że odwołuje się dotychczasowego proboszcza Niemca i w jego miejsce powołuje w Jeleniej Górze zakonnika Piara Tytusa Suligę. 7 sierpnia w 1909 roku w Legnicy odbyły się pierwsze śląskie zawody balonowe. Impreza zgromadziła olbrzymią liczbę 20 tysięcy widzów. Czasy bardziej nam współczesne. Rok 2006 po 5-dniowych opadach deszczu w Sudetach nastąpiła powódź kolejna. Największe straty odnotowano w Świeradowie-Zdroju i Mirsku. 8 sierpnia, ale rok 1432 i znów powódź. Wylewa rzeka Kwisa w Leśnej i niszczy 48 domów, a na wysokości Baworowa zmienia swoje koryto. W 1839 roku, 8 sierpnia w Cieplicach, na świat przychodzi Otto Finsch, podróżnik, przyrodnik, etnograf, autor 400 publikacji naukowych, odkrywca i badacz Nowej Gwinei. Od jego nazwiska, wyobraźcie sobie, pochodzi jedna nazwa jednego z miast na wschodnim wybrzeżu Nowej Gwinei. Podróżował dużo, ale na stałe mieszkał w Cieplicach. Rok 1911, 8 sierpnia, linia tramwajowa z Jeleniej Góry do Cieplic zostaje wydłużona o malowniczy odcinek do Podgórzyna. 9 sierpnia, rok 1830, Karpniki odwiedza car Rosji Mikołaj I Romanow. W 1932 roku w Teatrze w Jeleniej Górze nastąpiła eksplozja podłożonej bomby. O zamach podejrzewani byli miejscowi faszyści. Rok 1942 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu ginie Edyta Stein, mieszkanka wrocławska, Wrocławia, filozofka, naukowiec, wychowana w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, przyjęła katolicyzm i wstąpiła do klasztoru karmelitanek. W 1998 roku papież Jan Paweł II dokonał jej kanonizacji i ustanowił patronką Europy.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: I jeszcze 10 sierpnia, który przed nami. Bernard Rosa, rok 1681, opat zakonu w Krzeszowie, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. Corocznie w ten dzień przed kaplicą obchodzą swoje święto polscy i czescy przewodnicy i ratownicy górscy.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: 7.30, za chwilę startujemy z raportem regionalnym.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Bardzo ładny ten letni poranek. Dzisiaj pogodnie przez cały dzień z bardzo przyjaznymi temperaturami, maksymalnie 24-25 stopni. Poranek rześki w kotlinach górskich od 10 do 12 stopni. To coś dla tych, którzy chcą odpocząć od upałów. Wiele osób już korzysta z aktywności o poranku, czyli jogging, bieganie, jazda na rowerze. Później można się bardziej zgrzać, a teraz jeszcze jednak troszkę można nawet zmarznąć. Temperatury szybko będą rosły. Na nizinach w tej chwili już 14-15 stopni średnio na Dolnym Śląsku.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sobotni raport regionalny, po raz pierwszy Beata Nowicka.
8: Prace przy remoncie budynku, w którym będzie się mieściła Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają końca. Brylant polskiej gospodarki 2025 dla Złotoryi. Szczegóły za chwilę, na początek Kamienna Góra, gdzie dwaj podejrzewani o związek z brutalnym atakiem ostrym narzędziem na 15-latka czekają na poranny transport do prokuratury. Zatrzymanie wczoraj po 22:00, dwaj 16-latkowie z Kamiennej Góry spędzili noc w policyjnej izbie dziecka. Jeszcze przed południem staną przed prokuratorem, który zdecyduje, czy z uwagi na wyjątkową brutalność czynu będą sądzeni jak dorośli. Przypomnijmy, do brutalnego ataku ostrym narzędziem doszło wczoraj po godzinie 19:00 przy ulicy Księcia Polka I w Kamiennej Górze. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych serwisach informacyjnych.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Kobieta, która zamówiła przejazd taksówką, przeżyła horror. Na szczęście udało jej się uciec, a kryminalni zatrzymali napastnika z Kazachstanu.
9: Kobieta, która zamówiła przejazd pojazdem typu taksi, zapamięta ten kurs do końca życia. Chciała jechać z centrum Wrocławia do Leśnicy. W trakcie przejazdu zasnęła, a kierowca to wykorzystał i wywiózł nieświadomą kobietę za miasto. Kiedy się obudziła, zauważyła, że obok niej na tylnym siedzeniu siedzi kierowca, a samochód zaparkowany jest w zaroślach na obrzeżach miasta. Przerażona kobieta najpierw zaczęła krzyczeć, a następnie, zachowując zimną krew, skłoniła napastnika do odwiezienia jej pod wskazany adres. Kiedy zauważyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta i zaalarmowała policję. Kryminalni z komisariatu Wrocław-Leśnica ustalili samochód, którym poruszał się podejrzany, jego tożsamość oraz miejsce pobytu, co, jak podkreśla Anna Nicer z wrocławskiej komendy, nie było takie proste, bo pokrzywdzona dysponowała skąpymi informacjami o sprawcy i samochodzie, którym po nią przyjechał. Po kilkunastu godzinach 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec pokrzywdzonej. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Prace przy remoncie budynku, w którym będzie się mieściła Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają końca. Przeszkód było mnóstwo, ale wszystko wskazuje na to, że po wakacjach zakończymy tę dość karkołomną inwestycję, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popoński.
10: Ta inwestycja miała zostać ukończona z końcem czerwca. Niestety przez wzgląd na wiele prac dodatkowych i trudności, jakie napotkaliśmy tam w tym niełatwym terenie, jej czas ukończenia ubiegnie z końcem okresu wakacyjnego i w tym okresie staniemy przed wyzwaniem, żeby w dość szybkim okresie czasu cały księgozbiór z biblioteki, która obecnie funkcjonuje, przenieść do nowej siedziby.
8: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Turystycznej 2 i adaptacja tego obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie to najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne znajdujące się w tegorocznym budżecie Szklarskiej Poręby. Koszt to 7 330 tysięcy złotych.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 przyznał Złotoryi Instytut Europejskiego Biznesu. To wyróżnienie dla miast na terenie których działa minimum 10 firm o wartości rynkowej powyżej 10 milionów złotych.
0: Złotoryja znalazła się w gronie 323 spośród 1026 polskich miast, które zostały uznane za brylanty polskiej gospodarki. Instytut Europejskiego Biznesu wyliczył na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, że w Złotoryi siedzibę miało 13 firm, których wartość rynkowa w grudniu ubiegłego roku była wyższa niż 10 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku tym tytułem uhonorowano 28 miast. Złotoryja jest wśród nich na 20 miejscu. Jedną lokatę niżej w rankingu znalazł się Jawor, który może się pochwalić również 13 firmami o wartości rynkowej wyższej niż 10 milionów złotych. Dla porównania Bolesławiec takich przedsiębiorstw ma 43, Lubin 51, Jelenia Góra 50, Kamienna Góra 12, Zgorzelec 14, a Legnica 80. Złotoryja może teraz wykorzystywać przyznany tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 do promocji, umieszczając go bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich nośnikach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Piękne to Fabulous. Muzyczne radio o poranku w sobotę.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Prawie już za 20 minut godzina 8. Wkrótce u nas horoskop i kalendarium.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: 10 minut dzieli nas od godziny 8.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Wiemy już, że to sobota, 8 dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny Emiliana, Mirona, Dominiki oraz Emila. Wszystkiego dobrego. Zaczynamy od urodzonych w znaku oczywiście barana. Gwiazdy nakazują więcej ostrożności i większego przemyślenia poważnych kroków. Byki, dziś może być troszkę w sobotę nerwowo, ale wystarczy odrobina spokoju i wszystko się ułoży. Bliźnięta, może wokół panować mały chaos. Początkowo trzeba uważać, by czegoś nie przeoczyć i zapomnieć. Raki dziś nie powinny podejmować poważnych decyzji, bez względu na to, czego one mogą dotyczyć. Lwy będą rozsądnie podchodzić do wszystkich spraw, możliwa jeszcze korekta letnich planów. Panny poczują się wyjątkowo i nic nie zepsuje im dobrego nastroju, nawet jakieś przykre plotki. Wagi użyją swoich talentów organizacyjnych i przywódczych, nikt nic nie umknie ich uwadze. Skorpiony użyją mocy do działania, dzięki temu sprostają wszystkim ewentualnym trudnościom. Strzelcy, wokół zapanuje wyjątkowa wakacyjna atmosfera. Ludzie będą życzliwi wobec strzelców, koziorożce. Wszystko w weekend się raczej uda. Trzeba tylko opanować czarne myśli i zły nastrój. Wodniki, sporo będzie się działo, ale w tym zamieszaniu pojawią się nawet nowe możliwości. Ryby, opanowanie pomoże tymczasem w szybszym ogarnięciu jeszcze spraw urlopowych lub obowiązków. Osoby urodzone 8 sierpnia zawsze wierzą w siebie i we własne możliwości, ale jednocześnie są bardzo ostrożne i zapobiegliwe. Nigdy nie brakuje im ambicji, są przy tym serdeczne, uczuciowe i bardzo przyjacielskie. Okazują w życiu dużo umiarkowania i wstrzemięźliwości, ale bywają też zgryźliwe i groźne dla swoich wrogów. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, kryształ górski, sprzyjający znak zodiaku ryby. Solenizanci, Cyprian wnikliwy, prawdomówny, pracowity. Dominika sprawiedliwa, pomocna, wyrozumiała. Emil waleczny, uczynny, serdeczny. Wszystkiego najlepszego także dla Sylwiusza, Mirona, Esmeraldy, Sewera, Bonifacji, Maryna i Cyriaka. Wielki dzień pszczół mamy i Międzynarodowy Dzień Kota. No, kota w tym dobrym słowa znaczeniu. A propos kotów, to ma wiele osób. Nasi wierni przyjaciele, no i wszyscy miłośnicy czworonogów, to dzielą się na tych albo, którzy kochają psy bardziej, albo koty, albo jedno i drugie. Czasem jest to nie do pogodzenia, ale czasem fantastycznie się sprawdza. Pozdrowienia dla wszystkich kociarzy. Dzisiaj dopieście specjalnie swoich ulubieńców, chociaż oczywiście czynicie zapewne to codziennie. Piękna sobota nam nastała. Mam nadzieję, że nawet po robocie znajdzie się odrobina wolnego czasu, żeby gdzieś się wybrać.

0: Poranek z muzycznym radiem. Reklama.
1: Gargol, podaj się do plota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealne na upały, lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
6: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada sanepid. Płaca minimalna w górę. Za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
7: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
6: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Z radością i mam nadzieję uśmiechem na twarzy witamy ten bardzo ładny poranek sobotni, 8 sierpnia. Dzień dobry tym niedawno wstającym, czy tym, którzy wstali 4 minuty po godzinie 8.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja

0: 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: W tej godzinie naszego sobotniego spotkania głównie będzie o programie z muzycznym radiem na szlaku. No bo prawie pół godzinki tam z przerwami to stały element naszej porannej, sobotniej ramówki. Dzisiaj troszkę aktualności. Również będzie o historii, no i o tym, co nas czeka, nie tylko w weekend, ale także w poniedziałek odwiedzimy Śnieżkę. Z jakich powodów, to pewnie już wiecie, a jeżeli nie, to wam przypomnę. Zróbcie sobie dzisiaj jakiś fajny czas, zróbcie coś dla siebie, odpoczynek, relaks, może bardziej coś aktywnie, w zależności od możliwości, sytuacji, wieku. Młodzież no pewnie gdzieś tam może poszaleje na przeróżnych klubowych

i nie tylko po tańcówkach. Na młodzież ta dojrzalsza, starsza może też gdzieś się wybierze, bo możliwości takie są. Pewnie problemów z wyborem tego, co będą chcieli robić, nie mają ci, którzy na urlopach, a ci, co w robocie, no to mam nadzieję też znajdą dla siebie odpowiedni czas na wyciszenie lub zabawę. Albo coś w domku się porobi, albo obok, albo pojedzie na jakąś imprezę, a tych w regionie nie brakuje, żeby tylko wspomnieć o Lubomierzu i festiwalu filmów komediowych. O tym także u nas będzie króciutko w programie z Muzycznym Radiem Na Szlaku. No to a propos tego, żeby zrobić coś więcej dla siebie, poproszę więcej.

0: Sobota, 8:20.
1: Pogoda w górach.
0: I jak zawsze o tej godzinie, właśnie w sobotę przenosimy się do stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze. Po drugiej stronie ratownik dyżurny i informacje dla turystów, którzy pewnie tłumnie dzisiaj odwiedzą nie tylko Sudety Zachodnie, ale tutaj się skupimy na dzień dobry. Witam.
2: Witam pana, witam państwa ze stacji centralnej grupy kartonowej GOPR. Ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, zapowiada nam się dzisiaj kolejny piękny dzień. Szczytowych partiach karkonoszy, temperatura od 7 do 12 stopni, wiatr północno-zachodni 8 metrów na sekundę, czyli ta temperatura na szczycie Śnieżki będzie troszeczkę odczuwalna, będzie troszeczkę niższa. Widzialność mamy 50 km, bez zachmurzenia, bez opadów i ciśnienie atmosferyczne 834,6 hektopaskali i rośnie w górę. No, miejmy nadzieję, że ta pogoda nie będzie się pogarszać w ciągu dnia. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 15 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 22 stopnie bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. W Świeradowie Zdroju mamy najchłodniej, mamy 12 stopni, ale także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie, także dla tych, którzy się wybierają wcześniej rano w góry, proszę uważać, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Gorąca prośba, przed wyjściem w góry proszę sprawdzać baterię w telefonie, czy mamy naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, a słuchaczy przepraszamy za taką średnią jakość tego połączenia. No cóż zrobić, XXI wiek, a tu proszę bardzo, szumi. Kiedyś, jak się oglądało telewizję, to się mówiło jedynka, dwójka, śnieży. Jak tam u ciebie z telewizją, jedynka, dwójka, śnieży. No i czasami się złapie Polsat, ale nie do końca. Dziękujemy. Tyle ratownik dyżurny ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze. Słonecznie, ciepło, trzeba chronić się przed słońcem, przygotować się, jeżeli chcemy przez kilka godzin wędrować na dłuższych trasach. Na pewno nakrycie głowy, na pewno kremy z filtrem UV, na pewno również okulary przeciwsłoneczne, no i oczywiście napoje, niekoniecznie takie całkowicie zimne, no ale w plecaku pewnie jak ktoś będzie chodził kilka godzin, to już ten napój nie będzie bardzo, bardzo zimny, nawet jeżeli go wpakujemy do plecaka prosto z lodówki. Uważajcie i dbajcie o siebie i na siebie uważajcie. 24 minuty po godzinie 8. Dobre warunki do uprawiania turystyki i wszelakich innych form wypoczynku, aktywności, czyli nie tylko piesze wędrówki, ale i jazda na rowerze, bieganie, truchtanie i inne, co tam lubicie. Dziś może też ktoś pogra w piłkę nożną, albo siatkową, albo plażową.

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiem Feski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.

0: Minęła 8.30.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
0: W tym roku 10 dzień sierpnia wypada w poniedziałek, no i będziemy świętować i celebrować wyjątkowy czas dla ludzi gór, dla miłośników gór, dla ratowników górskich. Wszystko zaczyna się od historii, czyli jeszcze raz, 10 sierpnia 1681 roku, opat zakonu w Krzeszowie Bernard Rosa poświęca kaplicę świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. No i corocznie w ten dzień przed kaplicą obchodzą swoje święto polscy i czescy przewodnicy i ratownicy górscy i ludzie wspomniani gór, i odprawiana tu jest msza święta w tejże kaplicy. Przy niej najwyżej położony zabytek sztuki barokowej, przypomnę, w Polsce. Kaplica jest także na Śnieżce jedynym czynnym obiektem sakralnym, no właśnie przez to, że odbywa się tu uroczysta msza corocznie w dniu świętego Wawrzyńca. Kaplica jest wyjątkowym obiektem, kaplica świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Bardzo ciekawe informacje na jej temat znalazłem na stronie niedziela.pl, ale można sięgnąć po najzwyklejszą Wikipedię i też tutaj zgłębicie na ten temat wiedzę. Jak wynika z archiwów Szafgotrzów, do których należał ten teren, informacji przekazanej w 1977 roku w Karpaczu ówczesnemu dyrektorowi Karkonoskiego Parku Narodowego przez córkę ostatniego właściciela majątku w Karkonoszach, hrabiego Szafgotrza, panią Sofię Baronowną von Szafgotrz, na Retin. Projekt zbudowania kaplicy na najwyższym szczycie Karkonoszy zrodził się podobno już w roku 1653, po zakończeniu wojny 30-letniej. Wówczas szczyt Śnieżki zaczął interesować i przyciągać różnych uczonych, a także turystów. Mająca kształt takiej nieregularnej piramidy, stała się bardzo popularnym celem wycieczek. Została opisana już w XVI wieku, zanim się ten wielki masowy rozwój turystyki zaczął, przez Christopha Schillinga. Wędrowcy, którzy zdobywali, wchodzili na Śnieżkę z Kotliny Jeleniogórskiej, szli najczęściej starą śląską drogą i po noclegu w Budzie Pasterskiej z 1642 roku. Danielsbaude, czyli Buda Daniela, to jest obecnie strzecha akademicka na skraju Polany Złotówka, podejmowali dalszą drogę wśród karłowatych świerków i kosodrzewiny na równi pod Śnieżką w górę. Kaplica jest pierwszym obiektem, który w ogóle powstał na najwyższym szczycie Sudetów i oczywiście Karkonoszy. Decyzję o budowie obiektu podjął Christian Leopold Szafgotrz. Wszystko po to, aby zaznaczyć swoją obecność tutaj, pokazać, gdzie jest granica jego ziem, uczcić także pamięć o ojcu Hansie Ulrichu, który popatrzy w cesarską niełaskę, został w 1635 roku stracony, ścięty mieczem w Regensburgu. Początkowo granica między Królestwem Czeskim i Śląskim przebiegała dokładnie przez kaplicę. Dopiero w XIX wieku granica między Austro-Węgrami a Prusami została przesunięta, dzięki czemu kaplica w całości aktualnie znajduje się na terenie naszego kraju. Jak wynika z archiwów tych już wspominanych, 28 kwietnia w 1653 roku wysłano w Karkonosze, wtedy Riesengebirge, cieśle z pięcioma pomocnikami, aby na stoku Złotówki ścieli drzewa i przygotowali drewno na budowę kaplicy. Ścięto wtedy 120 drzew, ponad 20 obrobiono. Hrabia Czernin Skowar, dowiedziawszy się o tym fakcie, wysłał niezwłocznie swoich leśniczych, którzy tutaj poawanturowali się z tymi leśniczymi, którzy już tu byli. Zakazali im dalszych prac. Ich zdaniem Złotówka i Śnieżka leżały na terenie należącym do Kowar, do których to dominiów należących, jedno z miejsc należących do właśnie hrabiego Czernina z Kowar. Po trwającym 12 lat, przepraszam, procesie, zakończonym w 1664 roku i przyznaniem spornego terenu Szafgotrzom, w lutym 1665 roku pomiędzy hrabią a mistrzem Bartłomiejem Nantwigiem z Gryfowa Śląskiego została zawarta umowa na budowę kamiennej kaplicy na Śnieżce. Datę powyższą przyjmuje się jako początek historii kaplicy. Budowa prowadzona była w bardzo trudnych warunkach, szczególnie trudnych. Wyobraźcie sobie, żadnych dróg, wszystko na plecach trzeba wnieść. Pracowano tylko w miesiącach letnich. Według przekazów historycznych przy budowie pracowało około 60 ludzi, oczywiście zatrudnionych przy transporcie głównie materiałów budowlanych, drewna, cementu, wapna, piasku i innych, w tym także oczywiście wodę wnoszono na górę. Wykonanie fundamentu wymagało olbrzymiej pracy, usunięcia 4,5-metrowej warstwy zwierzchliny i rumowiska, tak aby dotrzeć do litej skały, na której trzeba było zrobić fundament. Budowa wielokrotnie była przerywana, niszczyła natura to, co zrobiono, niszczone to było przez wichury, ulewy. Sklepienie kaplicy było też kilkukrotnie poprawiane. No ale w końcu się udało. I 10 sierpnia 1681 roku opat Bernard Rosa z Krzeszowa dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy pod wezwaniem patrona tego dnia, świętego Wawrzyńca. W tej pierwszej uroczystości wzięło udział 10 duchownych i ponad 100 wiernych.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Gargol, podaj się do płota!
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
6: Od momentu poświęcenia kaplicy świętego Wawrzyńca na Śnieżce, kaplica stała się magnesem przyciągającym i pielgrzymów, i osób odwiedzających. Najpierw w celach takich religijnych, ale później coraz częściej turystycznych. W kaplicy odprawiano nabożeństwa sporadycznie, a od roku 1708 pięć razy w roku. Po roku 1749 liczbę nabożeństw zmniejszono do 3, czyli nigdy tam nie było takiego stałego odprawiania mszy. Były one odprawiane przez cystersów z cieplic, którzy na koniach głównie dojeżdżali do obecnej Złotówki, a następnie szli pieszo na szczyt Śnieżki. Za usługę każdy otrzymywał jednego talara i 10 srebrnych groszy. Nie robili tego za darmo. Z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów i odwiedzających, później dzisiejszej strzechy akademickiej obok zbudowano domek zwany Księżym Schroniskiem. Niestety ten budynek, w którym odpoczywali, czasami też spali zakonnicy odprawiający mszę na Śnieżce w kaplicy, istniał on do 1824 roku. Budynek spłonął. Jeszcze można zobaczyć, jak wyglądał na niektórych starych litografiach, między innymi ze szkoły kowarskiej. Czasami pojawia się nazwa Nonnenbaude. Nabożeństwa na Śnieżce cieszyły się ogromnym powodzeniem, głównie za sprawą ludności z Czech, wówczas bardziej katolickiej, jak wynika z zapisów w księgach pamiątkowych, na przykład 30 czerwca 711 roku na Śnieżce było 800 osób, a 2 lipca 1713 700. Nabożeństwa na Śnieżce, mimo często złych warunków atmosferycznych, zaczęły odprawiane być regularnie, były odprawiane regularnie do 1810 roku, to jest do kasaty dóbr w ogóle kościelnych, a także klasztoru cystersów w Cieplicach. Przez państwo pruskie po 1812 roku zaniechano ich całkowicie i kaplica na Śnieżce opustoszała. Wykorzystywano ją legalnie, nielegalnie jako przystań dla wędrowców. Piękny ołtarz z rzeźbą świętego Wawrzyńca przeniesiono wtedy do kaplicy świętej Anny w Sosnówce Górnej. Zapraszam do podziwiania. A po

odprawianiu nabożeństw zobowiązano, do odprawiania nabożeństw zobowiązano wtedy księdza z Sobieszowa. W roku 1812 mamy przekazy, że kaplica uległa profanacji przez zniszczenie ławek, stołów i sprzętów. No i wobec tej sytuacji hrabia Szafgocz w porozumieniu z duchowieństwem ustanowił stały nadzór nad kaplicą na Śnieżce z możliwością schronienia dla wędrowców, bo co ciekawe, kaplica przez dziesiątki lat, całe dekady była także, tak to nazwijmy, schroniskiem. Tutaj odpoczywano, spano, jedzono, pito też nierzadko. W późniejszym okresie, po 1820 roku, wydawano także odwiedzającym posiłki. Na stałe mieszkał tam gospodarz Siebenhaar, który przez 10 lat prowadził obserwacje meteorologiczne w latach 1824-34. Ale 16 sierpnia tegoż ostatniego roku w kaplicę uderzył piorun, niszcząc kompletnie naukowe instrumenty oraz zabijając jednego turystę. W roku 1847 czeski kupiec buduje na przełęczy u podnóża Śnieżki murowane schronisko Obrzybołdę, nieistniejące. Była to bardzo okazała, nowoczesna budowla, konkurencyjna dla prymitywnych warunków na szczycie i zmusiło to nowego dzierżawcę obiektu na Śnieżce, Friedricha Sommera, do zbudowania po śląskiej stronie nowego budynku, nowego schroniska z prawdziwego zdarzenia, w części murowanego, a w części drewnianego, i w ten sposób rozpoczęła się długotrwała historia rodziny Sommerów, gospodarzy na Śnieżce. A co z kaplicą? Kaplicy przywrócono wtedy jej sakralny charakter, ponownie poświęcono, pozostawiając świętego Wawrzyńca jako patrona. Odtąd nabożeństwa były odprawiane raz w roku, 10 sierpnia. Tak było po 1850 roku. I tak jest obecnie. Jeszcze ma kaplica swoją powojenną historię, bardzo ciekawą. W roku 1945 kaplicę przejmuje parafia rzymskokatolicka w Karpaczu. Aby zachować ten historyczny obiekt, trzeba było wykonać wiele prac remontowych, bo ona, ta kaplica, jest wystawiona na szalejące żywioły. Między innymi huragan z grudnia 1975 roku poczynił wielkie szkody, zresztą ta wichura trwała od 30 grudnia 75 do 3 stycznia 76 roku. Po tych zniszczeniach przeprowadzono tam kapitalny niemal remont, bo bez tego kaplica przestałaby istnieć. Na szczęście istnieje do tej pory i dzięki wielu ludziom dobrego serca, dzięki wielu organizacjom, ratowników KPN-u i nie tylko, miłośników ludzi gór, możemy podziwiać kaplicę do tej pory i jak od wielu, wielu dekad, a nawet setek lat spotykamy się tutaj na nabożeństwie 10 sierpnia i tak będzie w roku 2026 w poniedziałek.

0: krótkiej opowieści o historii kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce korzystałem z informacji m.in. zawartych na stronie niedziela.pl. Polecam. Dzisiaj sobota z muzycznym radiem na szlaku. Co ciekawe, do tradycji 10 sierpnia powrócono także w pierwszych latach powojennych, sobie wyobraźcie, bo zorganizowano tutaj wtedy polskie święto karkonoszy. Zorganizowano je w pierwszych latach powojennych kilkukrotnie. Niektóre elementy ceremoniału zaczerpnięte zostały z praktyki wojskowej, a wśród punktów programu znalazły się i takie wyczyny, które współcześnie uznaje się za skandaliczne z uwagi na wymogi ochrony przyrody, z którą się zupełnie wtedy nie zajmowano. Co ciekawe, zanim w Jeleniej Górze po II wojnie światowej w tych pierwszych latach wymyślono święto karkonoszy, to zorganizowano święto morza. To było w czerwcu 1947 roku. A w lipcu już zaczęto dyskusję tego roku na temat tego, aby stworzyć święto karkonoszy. Na pierwszym posiedzeniu takiej rady programowej, nazwijmy, ustalono, że święto będzie trwało 10 dni oprócz Jeleniej Góry. Wydarzenia będą działy się także oczywiście w Cieplicach Śląskich Zdrój, w miejscowości Chojnasty z Kynastem, bo wtedy taka nazwa też obowiązywała, w Kowarach, Karpaczu, Bierutowicach, w Wieńcu Zdrój, do Świeradów Zdrój, Pilchowicach i w Szklarskiej Porębie. Niełatwo precyzyjnie odtworzyć teraz przebieg tamtego święta pierwszego. Zapowiedzi prasowe różnią się w szczegółach. Relacje są nadal skąpe. W imprezie nadano charakter regionalno-turystyczno-sportowy. Do działań włączyły się różne organizacje i instytucje. Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego zapowiedzieli na, uwaga, 10 sierpnia iluminację gór sztucznymi ogniami i rozpalenie harcerskich stosów na szczytach gór. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej zaprosiło do udziału gości też z Czechosłowacji. Zamieszczony w miesięczniku Śląsk program zapowiadał na 9 lipca 1947 roku, czyli na dzień przed początkiem święta, wieczorny przejazd motocykli z pochodniami po Jeleniej Górze. Oficjalne jednak rozpoczęcie świętowania wyznaczono na, no tak, 10 sierpnia. Z jakich powodów? No to możecie się tylko domyślić. 10 sierpnia na godzinę 12 na szczycie Śnieżki. Turyści przybyli tam z Bierutowic, nie wszyscy dotarli pieszo. Tego dnia zorganizowano bowiem zjazd, a raczej wjazd motocyklistów polskich na Śnieżkę. No, działy się tutaj różne rzeczy. Ciekawa historia, może do niej wrócę nawet za tydzień. Polskie święto karkonoszy i też 10 dzień sierpnia, ale zupełnie inny charakter tychże uroczystości. W roku 1947 to Tomasz Rzeczycki, też z archiwalnego numeru miesięcznika Sudet. Na Śnieżkę w poniedziałek i nie tylko można dotrzeć na różne sposoby. Oczywiście większość skorzysta z wyciągu na Kopę, dalej równia pod Śnieżką Śnieżka, ale oczywiście można wjechać też wyciągiem od strony czeskiej. Można dojść od strony czeskiej przez schronisko Jelenka, wcześniej na przykład tam od Kowar przez Skalny Stół. Sowią Doliną z Karpacza polecam wejście. Można też przez Kocioł Łomniczki należy, chociaż też może być dla niektórych za ciężko. Po drodze oczywiście schronisko nad Łomniczką już otwarte, chociaż niektórzy mówią, że to bufet taki schroniskowy, a nie schronisko, bo nie ma tam noclegów. I obiekt czynny jest chyba w dni powszednie do 16:30. Mówimy o schronisku, no, używajmy takiej nazwy jednak, nad Łomniczką. A w weekendy chyba jest nieco dłużej, otwarty obieg do 19:30, jak dobrze pamiętam. Później przejście przez Kocioł Łomniczki do góry na równie pod Śnieżką i dalej na Śnieżkę. Po drodze przy wodospadzie można na mostku przystanąć i wspomnieć sobie, że tutaj kiedyś było też schronisko, o którym między innymi wspominał w jednej z ostatnich książek bardzo popularny autor kryminałów karkonoskich i doskonale wiecie, o kim mówię. I tam też swoją rolę odgrywało to i schronisko nad Łomniczką, i to schronisko zniszczone przez lawinę, chociaż ono w książce fikcyjnie przetrwało II wojnę światową i spłonęło dopiero w toku tam akcji. Bardzo ciekawa to historia, ale tak naprawdę to schronisko zostało zniszczone przez lawinę, zanim jeszcze zostało otwarte. Mówimy o schronisku Anchor House w Kotle Łomniczki. Budowano je w latach 1901-1902, a zostało zniszczone 31 marca 1902 roku po zejściu lawiny gruzowej, która zmiotła ten obiekt z powierzchni ziemi. Nigdy więcej tego budynku nie odbudowano. Możemy je podziwiać na tylko niewielu, nielicznych kartach pocztowych i to głównie takich litograficznych, które się zachowały. Co jeszcze? Opuścimy Śnieżkę teraz, wystarczy, i będą informacje na bieżąco dotyczące różnych wydarzeń, nie tylko górskich. Od czego by tu zacząć? Ano, zaczniemy jednak jeszcze troszkę od gór, bo przypominam, że fajnymi obiektami na słoneczne, gorące dni, żeby troszkę odetchnąć, są muzea, wbrew pozorom. Nie dość, że można odpocząć, to jeszcze można się czegoś nauczyć i coś ciekawego zobaczyć. Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Tutaj cały czas między innymi stałe wystawy, ale oprócz tych stałych to warto odwiedzić te czasowe, bo one prędzej czy później znikają. Tak jest w przypadku wystawy prac fantastycznego karkonoskiego artysty Friedricha Iwana. Jeszcze troszkę czynne, ale nie aż tak bardzo długo. Polecam z całego serca. Podobnie polecam odwiedzenie Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana w Jeleniej Górze Jagniątkowie, ulica Michałowicka 32. Tam do 23 sierpnia, czyli naprawdę jeszcze niedługo, przepiękna, bardzo ciekawa wystawa przesieka obrazy i pamiątki, które przetrwały próbę czasu. To jest wystawa ze zbiorów Tomka Budzyńskiego, człowieka mieszkającego w Przesiece, który od wielu dekad zbiera wszystko, co jest związane z przesieką. To są i oczywiście bardzo liczne pocztówki stare, zdjęcia, grafiki, obrazy, przedmioty pamiątkowe, dokumenty, listy, no cokolwiek jest z napisem Hein, no to Tomek to zbiera i część tej kolekcji fantastycznej dotyczącej przesieki można zobaczyć w Muzeum Dom Gerharda Hauptmana jeszcze do 23 sierpnia. Piękna kolekcja, piękna karkonoska, urokliwa wieś z ogromną historią, często niestety zapomnianą, ale wciąż oczywiście przesieka przyciąga turystów i turystów, dlatego warto zobaczyć tę wystawę w dwójnasób. Zapraszamy oczywiście także do, na przykład w ten weekend, Lubomierza pięknego, zabytkowego, z przepięknym kościołem świętego Maternusa, chociaż tu główną rolę gra Festiwal Filmów Komediowych w tym roku. Pięciodniowy, dzisiejsze działania, jeszcze dzisiaj, jutro festiwal o 12:00, inauguracja Festiwalu Dolnośląskich Legend, to Zamek Śląskich Legend w Pławnej. O 15:00 salonik prasowy Nowy Jeleniogórski, spotkanie z gośćmi festiwalowymi, no i z gwiazdami ekranu także o godzinie 15:00 w dawnym kościele ewangelickim. To jest ta nieczynna galeria za Miedzą, ale tam wszystko dzisiaj będzie czynne, jest czynne zresztą, spotkanie między innymi z Marią Pakulnis, nie tylko. Później filmy, Żyj kolorowo, co jeszcze? Żyj kolorowo to w niedzielę, dzisiaj będziemy mieli spotkanie z gośćmi, Chłopaki nie płaczą o godzinie 20:00, koncert zespołu Lord Sound of Queen o 20:30, Blue Cafe o 22:00, no i działania także w dniu jutrzejszym jeszcze od godziny 15:00. Dużo się dzieje w Lubomierzu. Ja już niestety muszę kończyć, bo i tak chyba tutaj ukradłem za dużo troszkę czasu na ten program dzisiaj, ale dużo informacji, mam nadzieję, ciekawych było do przekazania. To tyle w dzisiejszym wędrowaniu i poznawaniu. Do usłyszenia za tydzień.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
2: Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Dziewiąta.
1: Czas na wiadomości.
3: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem w poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Wierzchoła. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 kilometrów przed metą.
4: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 kilometrów, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
3: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia. Zobaczenia
0: po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
5: Nasze i wasze propozycje od godziny 9 do 13. 8 po 9, sobota 8 sierpnia.

0: muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: No i pierwsza wasza propozycja na dzisiejszy południowy program. Magda z Podstrzegomia prosi nas o utwór Za daleko. W sam raz mówię, jak mówi, na dzisiejsze fajne słuchanie, też wędrowanie, duet Mrozu i Vito Bambino. 11 minut po 9, za chwilę horoskop.

0: Napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: 8 sierpnia, o solenizantach za chwilę, jubilatach. Zaczynamy od baranów. Już tylko muszę tutaj się przygotować. Gwiazdy nakazują baranom więcej ostrożności, większego przemyślenia poważnych kroków. Byki, dziś może być troszeczkę nerwowo w sobotę, wystarczy jednak odrobina spokoju, wszystko się ułoży. Bliźnięta, odrobinę...

Zamieszania będzie wokół, trzeba uważać, by czegoś nie przeoczyć i zapomnieć, ale ten poranny chaos też minie szybko. Raki dziś nie mogą, nie powinny podejmować poważnych decyzji, bez względu na to, czego one będą dotyczyć. Lwy będą rozsądnie raczej podchodzić do wszystkich spraw, tak powinno być, możliwa jeszcze jest letnia korekta planów. Panny poczują się wyjątkowo i nic nie zepsuje dobrego im nastroju, nawet jakieś małe przykre plotki. Wagi użyją swoich talentów organizacyjnych i przywódczych, nikt i nic nie umknie ich uwadze, a skorpiony użyją mocy do działania, dzięki temu sprostają wszystkim ewentualnym trudnościom i obowiązkom, nawet od rana. Strzelcy wokół zapanuje ich wyjątkowa wakacyjna atmosfera, ludzie też staną się jakby bardziej życzliwi. Koziorożce wszystko w weekend się uda, trzeba tylko opanować czarne myśli i zły nastrój. A wodniki? Sporo będzie się działo, kochani, ale w tym zamieszaniu pojawią się nawet dla was nowe możliwości. Ryby, opanowanie pomoże w szybszym ogarnięciu wam jeszcze spraw urlopowych lub obowiązków, bo to różnie może być. Świętują dzisiaj Cyprian, wnikliwy, prawdomówny, pracowity, Dominik, sprawiedliwy, pomocny, wyrozumiały, Emil, waleczny, uczynny, serdeczny, a osoby urodzone 8 sierpnia zawsze wierzą w siebie i we własne możliwości, ale jednocześnie są bardzo ostrożne i zapobiegliwe. Nigdy nie brakuje im ambicji, są przy tym serdeczne, uczuciowe i bardzo przyjacielskie. Okazują w życiu dużo umiarkowania i wstrzemięźliwości, ale bywają też zgryźliwe i groźne dla swoich wrogów. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, kryształ górski, sprzyjający znak zodiaku ryby. Wszystkiego dobrego, dzisiaj dzień kociarzy, bo no tak w sumie mają święto koty, a nie kociarze, ale to chyba jedno i to samo, bo to właściciel kota, kotów i kot to jakby jedna całość. Międzynarodowy Dzień Kota i Wielki Dzień Pszczół, o które dbajmy, sadźmy rośliny miododajne, nie zabijajmy pszczół, są one łatwe do odróżnienia. Os nawet nie powinno się tak za bardzo ruszać, jeżeli nam nie przeszkadzają. Też niczego złego nam nie zrobią, a w którymś momencie nas opuszczą. No, szerszenie to inna sprawa, ale dzisiaj Dzień Pszczół. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla solenizantów i jubilatów. Wracamy do słonecznej letniej muzy u nas. Sprzed lat, ale brzmi znakomicie, zwłaszcza w tak pięknych letnich okolicznościach. Bruno Mars,

0: Liquor Store Blues. Po słońce i radość bez alkoholu, pamiętajmy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W minionych PRL-owskich czasach to znane hasło. Na pewno alkohol nie pomaga w czasie długich wędrówek w Karkonosze, a już wiem od niektórych naszych słuchaczy, że planują takie dalekie dość trasy, no to tym bardziej. Ale piwo bezalkoholowe, o takim możemy mówić, dobrze nawadnia, dodaje energii, więc naprawdę spokojnie można. Lepiej nawadnia niż wiele słodkich napojów, czy nawet tabletek różnych rozpuszczanych w wodzie. Nasz przyjaciel z Iłowej wybiera się na przykład w długą wędrówkę dzisiaj przez kocioł Łomniczki. Nie wiem, czy zachęcony tą opowieścią moją dzisiejszą w programie z Muzycznym Radiem na Szlaku, no ale ambitnie, czyli od okolic byłego Orlinka, tu czerwonym szlakiem przez schronisko nad Łomniczką w górę do równi pod Śnieżką, przez kocioł Łomniczki, no i stąd już czerwonym szlakiem, ale aż do Szrynicy, no to jest troszkę kilometrów do powędrowania w takim odsłoniętym terenie z całodzienną ekspozycją na słońce. No i tutaj trzeba dobrze się na to przygotować i nie przeszarżować. A po drodze piękne miejsca, między innymi na pewno schronisko Odrodzenie i nie tylko, później Wielki Szyszak i inne miejsca, oczywiście Śnieżne Kotły, po czesku Śnieżne Jamy, no i Szrenica. Oby ta wędrówka się udała, planowana przez chyba Macieja, jakże dobrze pamiętam. Best of, nasze i wasze przeboje DNC, jeszcze do 9.30 Ewa Farna, raport regionalny wkrótce i też górska prognoza pogody.

0: Ewa Farna, to chyba najtrudniejsze do końca poznać siebie. Nie znam tego miejsca. 9.30, za chwilę raport regionalny.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd. PL.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Wczesny poranek był dość rześki i w kotlinach górskich te temperatury spadły na od 9, nawet 10 stopni, ale można było otworzyć okna w mieszkaniach, w domach i troszkę je przewietrzyć i schłodzić. Temperatury w ciągu dnia dzisiaj bez upałów, przyjemne w okolicach 24-25 stopni. Nawet może być troszkę chłodniej niż wczoraj. Do końca dnia pogodnie, niemalże bezchmurnie, tylko gdzieś lokalnie zachmurzenie małe, ale wieczorem i w nocy no to już pełnia gwiazd nad głowami.
9: Zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny Jacek Rogulski.
11: Raport zaczynamy od dramatycznego wydarzenia. Wczoraj w Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku 16-letniego chłopaka na jego młodszego, 15-letniego kolegę. Poszkodowany miał być zaatakowany nożem, a jego stan jest poważny, zagrażający życiu.
12: Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które przejęły udzielanie pierwszej pomocy od świadków tego zdarzenia. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Następnie ten mężczyzna został przekazany pogotowiu ratunkowemu, a w późniejszym czasie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportował go do wrocławskiego szpitala. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki, zagrażający jego życiu. Tutaj na miejscu policjanci z Kamiennej Góry prowadzili szereg czynności, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, żeby ustalić dokładny przebieg tego zdarzenia, a także doprowadzić do zatrzymania podejrzanych lub podejrzanego o te czyny. W trakcie ustaleń kamiennogórscy kryminalni doszli do tego, że za tymi wydarzeniami mogą stać dwaj 16-latkowie. Zostali oni zlokalizowani i przewiezieni do jednostki policji. Natomiast do późnych godzin wieczornych trwały z nimi czynności. Jak się okazało, jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast podejrzany o ten czyn drugi 16-latek został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. Ci panowie na pewno się znali, natomiast nie wiemy tak naprawdę, co było przyczyną całego tego zdarzenia. Całość materiału zebranego przez policjantów z Kamiennej Góry zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który musi zadecydować o tym, czy ten mężczyzna, ten 16-latek będzie odpowiadał jako nieletni czy jako dorosły. Jeżeli chodzi o kwalifikacje tego czynu, będzie to ustalał oczywiście sąd rodzinny, a także prokuratura w zależności od tego, co się dalej wydarzy. Jeżeli miałyby to być zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa, to w przypadku 16-latka nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności, grozi mu 30 lat. Ta ulica nie jest niebezpieczna, tutaj całe swoje dzieciństwo spędziłam. Jest to jakaś jednorazowa sytuacja, która nie powinna wpłynąć tutaj na bezpieczeństwo mieszkańców. Muszę też dodać, że w związku z tymi doniesieniami dotyczącymi Zalew Fest, czyli Dni Kamiennej Góry, ta impreza odbywa się rzeczywiście nieopodal, natomiast to zdarzenie nie ma żadnego związku z tą imprezą. Policjanci tutaj z Kamiennej Góry, kilkudziesięciu policjantów wspieranych również przez samodzielny pododdział prewencji policji z Legnicy, zabezpieczali tą imprezę tam na miejscu.
11: Do tematu będziemy powracać.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Prace przy remoncie budynku, w którym mieścić się będzie Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają nareszcie końca. Przeszkód było mnóstwo, jednak wszystko wskazuje na to, że po wakacjach zakończymy tę dość karkołomną inwestycję, mówi Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Poręby.
8: Ta inwestycja miała zostać ukończona z końcem czerwca. Niestety przez wzgląd na wiele prac dodatkowych i trudności, jakie napotkaliśmy tam w tym niełatwym terenie, jej czas ukończenia ubiegnie z końcem okresu wakacyjnego i w tym okresie staniemy przed wyzwaniem, żeby w dość szybkim okresie czasu cały księgozbiór z biblioteki, która obecnie funkcjonuje, przenieść do nowej siedziby.
11: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Turystycznej 2 i adaptacja tego obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie to najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne znajdujące się w tegorocznym budżecie miasta. Koszt zadania to blisko 7 300 000 zł. Na koniec powiat Wałbrzyski, gdzie każda z 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie powiatu otrzyma po 10 000 zł. Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej czy modernizację samochodów ratowniczo-gaśniczych. Materiał Jacka Zycha.
13: Jak wyjaśnia starosta powiatu Wałbrzyskiego Leonard Górski, dotacje zostaną przekazane na podstawie porozumień. Najpierw jednak jednostki muszą określić swoje potrzeby, przedstawić planowany zakres zakupów oraz kosztorys. Dopiero wtedy zostanie podpisana umowa, na podstawie której powiat przekaże pieniądze.
14: Niektórzy kupują sprzęt, a niektórzy unowocześniają na przykład wóz bojowy albo coś innego. Bo trzeba przypomnieć, że wszystkie zadania, które oni realizują na terenie swoich gmin i swoich miejscowości, robią to za darmo i są dostępni w zasadzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
13: Powiedział starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Zakres zakupów nie został ograniczony do jednego rodzaju wyposażenia. Druhowie będą mogli przeznaczyć dotacje na najpilniejsze potrzeby swoich jednostek. Może to być na przykład sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas działań ratowniczych, jak hełmy, buty czy specjalne ubrania chroniące strażaków.
15: Sprzęt się zużywa, jednostki jeżdżą do akcji, także każda forma wsparcia jest dla nas bardzo oczekiwana, a w tym przypadku jest to taka forma bardzo dowolna. Jednostki mogą uzupełnić sprzęt, który potrzebują w danym momencie. Jest to taka umiarkowana kwota, za którą można na pewno uzupełnić bieżące potrzeby.
13: A to już Emil Stroisz z OSP Boguszów i prezes Okręgowego Związku OSP w Wałbrzychu. A Ochotnicze Straże Pożarne to jednostki, które są niemal zawsze pierwsze na miejscu zdarzenia. Część z nich funkcjonuje też w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W 16 jednostkach powiatu wałbrzyskiego służy łącznie niemal 500 strażaków ochotników. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
17: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej, Gobrzowik, dyżurny Piotr Kasznia. Witam Państwa ponownie. Zaczynam oczywiście od śnieżki. Temperatura 7 stopni, wiatr północno-zachodni 8 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne o 8 rano wynosiło 834,6 hektopaskali i rosło. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 15 stopni. Bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, Szklarska Poręba 22 stopnie, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. W Świeradowie Zdroju mamy 12 stopni bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę pamiętać o tym, że ta temperatura w ciągu dnia będzie wzrastać, także jakieś nakrycie głowy, a także dodatkowe zapasy wody w plecaku jak najbardziej się przydadzą. I gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: 20 minut dzieli nas od godziny 10.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
2: I wasze i nasze propozycje. Tym razem Rafał z Świeradowa Zdrój. Zapraszając na imprezę 15 sierpnia do Izerskiego Gierszyna, gdzie m.in. zlot motocyklistów i nie tylko, prosi o przypomnienie nagrania, które bardzo lubi on i koledzy. Dawno nie słyszał, my również. Perfekt, co za hałas.

0: Już prawie za 10:09. O tej porze u nas w sobotę, jak zawsze, zaproszenie i przypomnienie o różnych imprezach odbywających się w dany weekend. Imprezownik.
1: Na początek zapowiedź gwarantowanej świetnej zabawy. Do niedzieli potrwa 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. To wyjątkowe święto kina zbiega się z jubileuszem 60-lecia pierwszego Klapsa na planie kultowych samych swoich. Na uczestników czeka mnóstwo filmowych i muzycznych atrakcji, kino plenerowe i stacjonarne, koncerty zespołów Blue Cafe, Bad Boys Blue oraz Lord Sound of Queen, a także wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania z twórcami w klubie festiwalowym, uroczyste osłonięcie tablic w zaułku filmowym, filmowa parada komediantów oraz wystawa broni filmowej i historycznej w ogrodach Muzeum Kargula i Pawlaka. Koniecznie trzeba się do Lubomierza wybrać. Teraz Świebodzice, gdzie do niedzieli na drogach regionu będzie można podziwiać stare samochody.
2: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety. Będzie co podziwiać.
1: Dni Złotoryi do niedzieli na Stadionie Miejskim to koncerty gwiazd oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program przygotowany z myślą o dzieciach i dorosłych. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się m.in. warsztaty cukiernicze oraz kuźnicze. Nie zabraknie także spotkań z alpakami oraz strefy odkrywania sowa, oferującej ciekawe doświadczenia i edukacyjną zabawę. Dzisiaj na scenie spotkanie z Dawidem Kwiatkowskim, natomiast w niedzielę na zakończenie Święta Złotoryi wystąpi Małgorzata Ostrowska. W sobotę Zgorzelec ponownie stanie się stolicą muzyki płynącej z potężnych sound systemów. Na Przedmieściu Nyskim odbędzie się Sound System Street Festival 2026. Wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące miłośników alternatywnych brzmień.
3: To nie jest typowy festiwal z jedną sceną. W centrum miasta stanie 5 niezależnych sound systemów, czyli specjalnie budowanych zestawów nagłośnieniowych, przy których przez cały wieczór będą grać DJ-e i selektorzy z kraju i zagranicy. W programie znalazły się m.in. reggae, dub, dancehall, jungle, drum and bass, hip-hop oraz muzyka elektroniczna.
1: Dla odmiany rokowisko w Mysłakowicach blisko Jeleniej Góry. W sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zamieni się w prawdziwą stolicę gitarowego, mocnego brzmienia. Na scenie zaprezentują się 3 wyjątkowo ostro krające kapele. Startujemy o godzinie 18, mówi Maja Oleśków z zespołu Szczyle.
4: Chciałabym Was serdecznie zaprosić na ten wspaniały koncert. Bo jeżeli macie ochotę posłuchać największych klasyków rocka, metalu oraz naszego najnowszego utworu Poison Man, zapraszamy serdecznie. Rock and roll.
1: Również w sobotę po raz pierwszy na Wleńskim Rynku odbędzie się przegląd piosenki autorskiej. Na scenie wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne. Koncerty rozpoczynają się już o godzinie 16, a gwiazdą wydarzenia będzie zespół Niesamowita Sprawa z Poznania. Zaprasza Artur Zych, burmistrz Wlenia.
5: To jest pierwsza edycja. W przyszłym roku planujemy to w formie już konkursowej. Gwiazdą wieczoru jest taki już sprawdzony zespół. To jest zespół, który się nazywa Niesamowita Sprawa, z ciekawą muzyką. Miałem okazję posłuchać. Przeglądałem tutaj, że tą muzykę słuchałem muzyki w internecie. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni.
1: Na koniec lato na Pergoli we Wrocławiu. Cykl sportowych wydarzeń. Zero presji i zero pośpiechu. Za to z przestrzenią na aktywność i naukę nowych rzeczy. Sportowe soboty to dobry pretekst, żeby wyjść z domu i złapać wakacyjny rytm. W sobotę od godziny 10 można wziąć udział w ciekawych zajęciach, takich jak joga, zumba. Będzie też strefa rekreacji oraz planszówki. Imprezownik.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Julian Tide, Wild at Heart. I za chwilę Zaria i wiadomości.

0: Reklama.
1: Gargol, podaj się do plota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji straży pożarnej. To bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
6: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
5: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić, niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej Nadrenii Północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: że na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

Tym razem zachodnie rubieże Dolnego Śląska, Zgorzelec, Marcin napisał: miłe wspomnienia mam z tym nagraniem, z dziewczyną cały czas obecną, no to rzeczywiście gratulujemy i się cieszymy. Poproszę Mezzo Liber, Liber Mezzo, Aniele, ale w wersji oryginalnej. Proszę bardzo, wasze i nasze propozycje Best of Muzycznego Radia do 13.

Nic jeszcze nie zaplanowaliście, nie jest za późno, spokojnie, jeszcze można gdzieś ruszyć i nawet należy, nawet jak nie na cały dzień, to na jego część. Nie jest za późno, żeby do nas wysłać SMS-a w ramach naszej zabawy konkursu Free Time. Tym razem dzisiaj mamy dla was po raz kolejny do oddania, a dla was do wygrania voucher na weekendowy pobyt z wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami dla dwóch osób w pałacu naszego partnera w Jeleniej Górze. Piękny, historyczny obiekt. Będziecie przeszczęśliwi, trafiając tam. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT-em i napisać interesującą odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy, chcesz, pani chciałaby, pan chciałby spędzić weekend w pałacu partnera naszej zabawy w Jeleniej Górze. Rozstrzygnięcie dzisiaj na pewno chyba do 13 czy do 14. Regulamin konkursu na naszej stronie muzyczneradio.pl. Polecam, naprawdę warto, tam jest masa atrakcji, weekendowy pobyt z wszystkimi dogodnościami, a hotel bardzo wyjątkowy, położony może nie w centrum Jeleniej Góry, ale tak na wylocie w stronę Karpacza. Piękna historia, piękny obiekt, piękny pałac i wy spędzający w nim weekend. Czekamy na SMS-y 7248.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Gdzieś tam chwilami pojawiają się niegroźne chmury nad naszymi głowami, ale do końca dnia pogodnie będzie, bez opadów deszczu i bez burz i bez męczących temperatur. Dzisiaj nawet chłodniej niż wczoraj. Ten wiaterek rzeczywiście w nocy w górach na Pogórzu był zimny, poranek był rześki. W kotlinach górskich od 8 do 10 stopni wtedy było maksymalnie, ale w ciągu dnia temperatury maksymalne 24-25 stopni Celsjusza. Jutro też słońce, ale goręcej.
1: Na pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: Raport zaczynamy od ważnej informacji dla zmotoryzowanych. Uwaga, kierowcy jadący od strony Wałbrzycha na S3 do Bolkowa. Drogowcy zamknęli prowadzącą tam drogę. Trzeba korzystać z objazdów. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście to droga tuż koło Wałbrzycha z miejscowości Struga do Starych Bogaczowic. Jeszcze niedawno niewielka lokalna droga, od czasu wybudowania trasy S3 w zasadzie główna dojazdówka do węzła w Bolkowie. Na sfrezowanej w ubiegłym miesiącu drogowcy z DSDiK rozpoczęli właśnie prace wykończeniowe.
10: To wymaga od drogowców zajęcia całej szerokości jezdni, wprowadzenia ciężkiego sprzętu, zamknięcia tego odcinka dla kierowców. To zamknięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem od 6 sierpnia do 10 sierpnia, czyli do poniedziałku, z wyłączeniem niedzieli. Wówczas droga będzie dla ruchu otwarta.
9: Wyjaśnia Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, bo to właśnie te służby realizują remont. Kierowcy jadący w stronę S3 muszą omijać ten fragment kilkukilometrowym objazdem, najlepiej przez Świebodzice albo w stronę węzła S3 w Kamiennej Górze.
10: Szereg wykonanych prac już za nami, natomiast wykonanie tego bardzo ważnego etapu pozwoli kierowcom jeździć już bezpieczną i komfortową drogą. Natomiast teraz, w okresie utrudnień, kierowcy proszeni są o przede wszystkim wyrozumiałość.
9: Co ważne, utrudnienia nie są uwzględnione przez mapy Google. Planowaną tam trasę warto więc sprawdzić przed wyjazdem. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Mural inspirowany filmem Waldemara Krzystka Mała Moskwa ma szansę powstać w Legnicy. Być może zaprojektuje go legniczanin, który weźmie udział w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląskie Centrum Filmowe.
11: W teorii czasu jest dużo, bo do 3 września organizatorzy oczekują na zgłoszenia od fachowców muralowców. Legnica może dołączyć do Dolnośląskiego Szlaku Filmowego. Miasto od dawna gra w różnych filmach, ale Mała Moskwa jest szczególna. Stworzył ją legniczanin, a fabuła doskonale wiąże wątek miłości, wyjątkowo trudnych i powojennych dziejów miasta, opanowanego przez Sowietów na wiele dziesięcioleci. Prawdziwych, nie filmowych. Zwycięskie pomysły zaistnieją na ścianach budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 2-20 jesienią tego roku. Odsłonięcie muralu będzie związane z pokazem filmu w kinie Piast i spotkaniem z twórcami. Dla autora lub autorki zwycięskiego projektu przewidziano wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Zmieniamy temat. Teraz wakacyjne klimaty w Fajfy Cieplickie ponownie przyciągnęły tłumy mieszkańców, kurasjuszy i turystów do parku norweskiego w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Uczestnicy wspólnie rozpoczęli weekend w rytmie salsy, baciaty oraz z dyskoteką pod chmurką z największymi przebojami lata. Wakacyjne potańcówki w uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry trwają już od niemal dekady i zyskują coraz większą popularność, mówi tancerka Ewelina Markiewicz.
4: Tańczę, ponieważ taniec to jest moja pasja od dziecka. Razem z mężem tańczymy w parach bachatę, później zaczęłam tańczyć salsę solo i to jest w ogóle bachata i salsa to jest chyba taki taniec, który właśnie wyzwala w nas te emocje, jest taki luźny, fajny, możemy dodać coś od siebie, każda tak naprawdę tańczy inaczej, to są te tańce latynoamerykańskie, więc to po prostu jest to, co mi w duszy gra i tym wszystkim dziewczynom. I myślę, że kroki są na tyle proste, że każdy jest w stanie to opanować.
5: Jeleniogórskie Centrum Kultury, filia Przystań Twórcza, Martyna Sprawska. W przyszłym tygodniu również Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka. Fantastyczne tancerki, rewelacyjna atmosfera. Tańczyć każdy może, co widać na każdych fajfach. Od najmłodszych do najstarszych wszystkich serdecznie zapraszamy. Nie trzeba potrafić, można mieć dwie lewe nogi, nawet trzy jak ktoś ma. Każdy będzie tańczył.
12: Fajfy są najlepsze na spędzenie popołudnia w piątek. Możemy się poruszać, spalić kalorie z całego tygodnia i spędzić miło czas ze znajomymi.
13: Miło otoczenie, doskonali ludzie, świetna szkoła, aktywny sposób spędzania czasu. Polecam każdemu.
8: A kolejne fajfy już przyszły piątek w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a dokładnie to w Parku Norweskim. Kolejny raport o 11.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia.
3: Gargol, podaj się do plota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9. sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.
6: Piękny dzień nabiera rumieńców, już za 18 minut 11, wkrótce hit typ. Jeszcze będą zaproszenie do kina naszego zaprzyjaźnionego, czyli Kinolot w Jeleniej Górze. Jacek Rogulski za chwilę o szczegółach, ale zanim to muza, Tajna Miłość i Julian Tate w swoim nowym przeboju.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: O, poranek był w miarę spokojny, ale niestety teraz im bliżej południa, tym większy ruch i więcej zdarzeń. Między innymi utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Dojazd do węzła Wrocław Południe od strony węzła Wrocław Zachód i cały ten odcinek już zakorkowany. Mamy zdarzenie drogowe na A4, na pasach w kierunku na Zgorzelec, zjeżdżając właśnie za OW, 8, A8 tutaj na węźle Wrocław Południe. Także na Bielanach dużo się dzieje i niestety zator dla jadących od strony Katowic przez Bielany dalej w stronę na przykład Legnicy, Zgorzelca, czy też chcąc wjechać na AOW muszą liczyć się z korkami na węźle Bielany Wrocławskie, tam w okolicach także przy rondzie. To jest rondo Bitwy Warszawskiej 1920, doszło do kolizji i są drobne utrudnienia w ruchu. Uważajcie na siebie i jakby coś, to czekamy na wasze informacje pod numerem 7646646 i 7646645. Zapamiętajcie ten numer, te numery, bo za chwilę się przydadzą.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W studiu rzeczony i zapowiadany, anonsowany Jacek Rogulski, jak zawsze. W sobotę o tej porze mamy dla was zaproszenie do Jeleniogórskiego Kina Lot.
3: Ale zanim będziemy zaproszenia rozdawać, to poznajcie nasze propozycje, a tak naprawdę to propozycje Kina Lot w Jeleniej Górze przy ulicy Pocztowej, żeby wszystko było jasne. O godzinie 16:00 kandydaci śmierci. Od ponad 15 lat trzech przyjaciół i tata jednego z nich co roku ruszają w Polskę, by nakręcić własny horror. Z czasem wakacyjna zabawa staje się opowieścią o dorastaniu, pasji i przyjaźni wystawianej na próbę. O 17:45 pejzaż w kolorze sepi. Młoda pisarka Niki odwiedza swoją matkę, by poznać prawdę o jej życiu w powojennym Nagasaki. Rodzinne spotkanie szybko zamienia się w podróż przez wspomnienia pełne przemilczeń, bólu i tajemnic związanych także ze śmiercią starszej siostry. To o godzinie 17:45, a na koniec o 20:00 młody Waszyngton. Zanim został pierwszym prezydentem USA, George Waszyngton był młodym geodetą, którego jeden błąd wciągnął w konflikt zmieniający bieg historii. To widowiskowa opowieść o człowieku, który zanim stał się legendą, musiał zmierzyć się z własnymi słabościami i odkryć, jakim przywódcą naprawdę chce być. Trzy filmy, trzy podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans do wykorzystania w ten weekend. Numer telefonu przypomnijmy może jeszcze, panie kolego?
1: A już chyba nawet nie muszę tego robić, bo tu się rozdzwoniły od razu numery 7646646 i 7645, no gwoli dziennikarskiego obowiązku. Wcześniej 75. Dziękujemy Jacku. Czas nas goni, więc nie zatrzymujemy pana, a państwa proszę o uwagę, już za chwilę zaczynam odbierać numery telefonów, to już może poza anteną. Zawsze w sobotę przed 11:00 mamy dla was zaproszenia do Jeleniogórskiego Kina Lot.
4: I'll try something new. Take the enjoy.

najczęściej te zaproszenie do kina Lot w Jeleniej Górze zdobywają mieszkańcy Jeleniej Góry, ale zdarzają się przemiłe też jeszcze większe niespodzianki, tak jak w przypadku pani Moniki. Odwiedzający turyści, chyba jak dobrze zrozumiałem, z Wałbrzycha Kotlinę Jeleniogórską, są w Lubomierzu, na pewno wybiorą się na jeden z seansów w ramach Festiwalu Komedii Polskiej, ale później w tak zwanej trasie przejazdu, powrotu do Szklarskiej zatrzymają się w Jeleniej Górze i wybiorą na seans do kina Lot. No, super, super. Z nami też można sobie zaplanować fajnie weekend. Pani Monika, pan Władysław i pan Grzegorz otrzymują podwójne zaproszenia do kina Lot na dowolny seans w ten weekend, dziś lub jutro, do kina znajdującego się w centrum Jeleniej Góry. Kino Lot, zapraszamy nie tylko w weekendy na seanse. Mój czas już się kończy. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Udanego dnia i całego weekendu fantastycznego, słonecznego, ciepłego. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i zadowoleni z wolnego, a jeżeli nie, no to też będzie chwila na odpoczynek po robocie. Ja już praktycznie po pracy tej antenowej. Udanego jeszcze raz weekendu, Arek Włodarski. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
1: Czas na wiadomości.
4: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego o rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
5: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu. Był to nóż.
4: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
6: Dla Hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach, ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
7: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
4: Mecz Świątek-Kostiuk o 18.30.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.

0: Tylko kochaj mnie, Izalia. No i powiedzcie mi, jak jej nie kochać jeszcze z takim głosem.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Nie ma to jak sobota, w dodatku taka, którą można w pełni ułożyć pod siebie. Ja was witam w 8 dzień sierpnia, Patryk Łasica. No i niestety do końca wakacji pozostało nam zaledwie 23 dni. Większa połowa już za nami, no i warto by było ten pozostały czas spożytkować najlepiej jak tylko można. Dziś w regionie wiele atrakcji. W Lubomierzu przykładowo kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych, który potrwa aż do jutra. W Mysłakowicach o 18 w Goku czeka na was koncert Maj Oleśków, Black Krause i Hedwig, a w muzycznym radiu jak zawsze masa najlepszych brzmień. Raporty drogowe, regionalne, premiery, top listy, konkurs Free Time, no i oczywiście granie na życzenie do godziny 13, więc jeśli jakieś macie, to czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646. Możecie także napisać do nas maila emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się w aplikacji mobilnej. No a teraz, moi drodzy, w pełni darmowa i ekspresowa wycieczka na południe. Przed nami Francesco Gabbani i Summer Funk.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Fight For You. Muzyczne Radio Lato.
1: A to był oczywiście Jason Derulo, który wczoraj zawitał także na Hit Planetę w premierowym singlu nagranym wspólnie z Pitbullem. No i panowie postanowili wrócić do projektu sprzed dekady, a my na falach Best Of wróciliśmy do jednego z singli również z tamtego okresu. Zbliżamy się do godziny 11.30, za moment czeka na was kolejna prognoza pogody, także raport regionalny. A teraz propozycja i dedykacja od naszego słuchacza Mateusza dla kolegi Filipa, a w Muzycznym Radiu pojawi się Ania Iwanek, Patti Sokół, Piotr Cugowski, no i Miasto.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 11.30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: 21 stopni na Dolnym Śląsku, tyle wynosi średnia temperatura w cieniu, a jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to około 24 na plusie. Wartości niemalże bliźniacze w każdym zakątku regionu, najchłodniej na południowym zachodzie, na wyżynach około 22 stopni. I maksimum osiągniemy dopiero przed godziną 16. Spadek temperatury będzie również dość łagodny. Czeka nas także chłodniejsza noc w okolicach 12 stopni. Zachód słońca dziś wypada o godzinie 20.26. Ciśnienie wysokie na barometrach 1024 hektopaskale i w tych okolicach się utrzyma z niewielkimi wahaniami. Wiatr południowy, porywy maksymalnie do 22 km na godzinę, średnia prędkość w okolicach 2 m na sekundę. Oprócz tego 0% szans na deszcz.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać na Dolnym Śląsku od strony informacyjnej, opowie Jacek Rogulski.
7: A na początek powracamy do dramatycznego wydarzenia. Wczoraj w Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku 16-letniego chłopaka na jego młodszego 15-letniego kolegę. Poszkodowany został zaatakowany prawdopodobnie nożem, a jego stan jest poważny.
8: Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które przejęły udzielanie pierwszej pomocy od świadków tego zdarzenia. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Następnie ten mężczyzna został przekazany pogotowiu ratunkowemu, a w późniejszym czasie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportował go do wrocławskiego szpitala. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki, zagrażający jego życiu. Tutaj na miejscu policjanci z Kamiennej Góry prowadzili szereg czynności, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, żeby ustalić dokładny przebieg tego zdarzenia, a także doprowadzić do zatrzymania podejrzanych lub podejrzanego o te czyny. W trakcie ustaleń kamiennogórscy kryminalni doszli do tego, że za tymi wydarzeniami mogą stać dwaj 16-latkowie. Zostali oni zlokalizowani i przewiezieni do jednostki policji. Natomiast do późnych godzin wieczornych trwały z nimi czynności. Jak się okazało, jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast podejrzany o ten czyn drugi 16-latek został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. Ci panowie na pewno się znali, natomiast nie wiemy tak naprawdę, co było przyczyną całego tego zdarzenia. W tej chwili całość materiału zebranego przez policjantów z Kamiennej Góry zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który musi zadecydować o tym, czy ten mężczyzna, ten 16-latek będzie odpowiadał jako nieletni, czy jako dorosły. Jeżeli chodzi o kwalifikacje tego czynu, będzie to ustalał oczywiście sąd rodzinny, a także prokuratura w zależności od tego, co się dalej wydarzy. Jeżeli miałyby to być zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa, to w przypadku 18-latka nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności, grozi mu 30 lat. 16-latka tak. Nie, zdecydowanie nie. Ta ulica nie jest niebezpieczna. Tutaj rzeczywiście całe swoje dzieciństwo spędziłam. Jest to jakaś jednorazowa sytuacja, która nie powinna wpłynąć tutaj na bezpieczeństwo mieszkańców. Muszę też dodać, że w związku z tymi doniesieniami dotyczącymi Zalew Fest, czyli Dni Kamiennej Góry, ta impreza odbywa się rzeczywiście nieopodal, natomiast to zdarzenie nie ma żadnego związku z tą imprezą. Policjanci tutaj z Kamiennej Góry, kilkudziesięciu policjantów wspieranych również przez samodzielny pododdział prewencji Policji z Legnicy zabezpieczali tą imprezę tam na miejscu.
7: W oficjalnym oświadczeniu wydanym w związku z tym dramatycznym wydarzeniem przez organizatorów festiwalu Zalew Fest 2026 w Kamiennej Górze czytamy: pragniemy stanowczo podkreślić, że do ataku doszło w rejonie zabudowań mieszkalnych przy ulicy Księcia Bolka I, całkowicie poza terenem imprezy masowej i obszarem festiwalowym. Po natychmiastowych konsultacjach burmistrza z Komendą Powiatową Policji podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu festiwalu. W związku z tym wdrożyliśmy procedury. Na terenie zalewu oraz w strefach wejściowych pracują wykwalifikowani pracownicy ochrony. Teren imprezy był i jest patrolowany przez funkcjonariuszy policji. Na bramkach wejściowych prowadzona jest kontrola, dokładna kontrola osobista oraz weryfikacja wnoszonych bagaży. Apelujemy do wszystkich uczestników o zachowanie spokoju, wzajemną życzliwość oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Nowa komendant Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, inspektor Justyna Kowalczyk, spotkała się ostatnio z wójtami gminy Lubin i gminy Rudna. Rozmowy miały charakter roboczy.
4: Tematy rozmów były podobne. To głównie bezpieczeństwo mieszkańców, profilaktyka i prewencja. Umówiono również kwestię wsparcia udzielanego policji przez samorząd. Bezpieczeństwo mieszkańców nie kończy się na deklaracjach. Potrzebne są regularne rozmowy, wspólna analiza zagrożeń i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. To słowa wójta gminy Lubin, Norberta Grabowskiego, zadowolonego z efektów już na początku współpracy. W spotkaniu wójta gminy Rudna, Zbigniewa Grabowskiego, z panią komendant wziął udział komendant komisariatu w Rudnej, podkomisarz Tomasz Kozak. Wójt Zbigniew Grabowski podkreślał, że dobra komunikacja z policją ma kluczowe znaczenie. Chodzi nie tylko o reakcję wtedy, gdy już dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, ale o działania profilaktyczne. Życzę pani komendant powodzenia i wielu sukcesów na nowym stanowisku, powiedział Zbigniew Grabowski. Jedno jest pewne, obie gminy chcą mocno stawiać na współpracę z policją. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: I kolejne projekcje w ramach cyklu Letnie Kino pod Gwiazdami proponuje Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. Każdego wieczoru na polanie za teatrem w Parku Zdrojowym wyświetlamy dwa filmy, mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji. Pierwsze, kolejne seanse już od poniedziałku.
9: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Letnie Kino pod Gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Jest to projekt realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Co zagramy?
10: 10 sierpnia o 19.30 Sekretne życie zwierzaków domowych. O 21.30 Apollo 13. 11 sierpnia o 19.30 Sekretne życie zwierzaków domowych 2. O 21.30 Zakochany Szekspir.
9: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych.
10: 12 sierpnia o 19.30 Szrek III. O 21.30 Złap mnie, jeśli potrafisz. 13 sierpnia o 19.30 Szrek Forever. O 21.30 Szczęki.
9: Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
7: Kolejny raport o 12.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, no i pożyczony.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A skoro już pożyczony, przed nami ostatnie dni wakacji, to przydałaby się też jakaś dzikość w sercu przykładowo. No i właśnie o tym zaśpiewa dla nas Julian Tiled Wild Heart.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Julian Tate i Wild at Heart to był nasz dzisiejszy hit tip, a teraz, moi drodzy, z pomocą Piotra ze Złotoryi przeniesiemy się prosto do chmur nad nami. Pozdrawiamy Cię, dziękujemy za telefon, no a w Best Of pojawi się LMC i Take Me to the Clouds Above.

Uncle Funkle i Jasmine Emotional. Mamy 4 minuty do godziny 12, no a przed nami jeszcze spotkanie z utworem, który pojawił się do odsłuchu w kwietniu. No dziś mamy sierpień, jest bardzo adekwatny do obecnych warunków za oknami, także tych warunków w kalendarzu. Przywitajmy Kubę i Kubę, jednocześnie lato, które stygnie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Gargol, podaje się do płota.
0: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 12.
0: Czas na wiadomości.
7: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
8: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się o tym walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
7: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama. Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.

momenty, no i Kasia Sienkiewicza. Ile jeszcze, ile tych momentów będzie, bo to jeden z utworów, który zapowiada nadchodzący solowy album Kasi. No i myślę, że wielu z Was nie może się doczekać. A jeśli tylko się pojawi, to pojawi się także na falach Muzycznego Radia, także koniecznie bądźcie z nami. No i przypominam, że mamy ostatnie 43 minuty programu Best Of, także czasu jest coraz mniej, propozycji coraz więcej. Czekamy na Was pod telefonem 757-646-646 na Facebooku Muzyczne Radio. Możecie także napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl albo wysłać nam głosówkę prosto z aplikacji na smartfon.

0: strony. No a przed nami kolejna podróż do słonecznej Italii, w dodatku w pełni darmowa. A zagra dla nas Francesco Gabbani i Summer Funk.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Andrew Spencer, Alex Hilton i Dare Me, 5 minut do godziny 12.30. No i teraz utwór od Agnieszki, która pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Życzy udanego i słonecznego dnia. Ciebie również pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. No i przed nami Jeleniogórska Duma, a dokładniej Oliwia Socha.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
14: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
15: Minęła godzina 12.30.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
15: Na dolnośląskich termometrach 22 stopnie, a jeśli chodzi o dzisiejsze prognozowane wartości maksymalne, będzie to około 24 na plusie, oczywiście w cieniu. Temperatura w całym regionie jest niemalże jednakowa, najchłodniej na Przedgórzu w okolicach 22 stopni. No i dzisiejszy dzień jest naprawdę sprzyjający, jeśli chodzi o wszelakiej maści aktywności na zewnątrz, na świeżym powietrzu i naprawdę warto z tego skorzystać. Ciśnienie wysokie, barometry wskazują 1024 hektopaskale i tutaj bez większych zmian aż do zmierzchu. Słońce zacznie zachodzić o godzinie 20.26, a w nocy na termometrach od 11 do 12 stopni. Wiatr południowy umiarkowany w porywach do 22 km na godzinę. Średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Przed nami część informacyjna, przedstawi ją Jacek Rogulski.
17: Już w ten poniedziałek, 10 sierpnia, na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór, dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski, a także z Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie turystów, podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
18: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
17: Przypominamy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Pozostajemy w temacie, bo za nami półmetek wakacji. Karkonosze dzięki niepowtarzalnym krajobrazom każdego roku przyciągają tłumy turystów. Niestety odnotowujemy coraz częstsze przypadki niewłaściwego zachowania się turystów podczas górskich wycieczek, mówi Bogumił Kotowski, komendant straży Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypomina też, że grożą za to wysokie mandaty, a podobne działania mogą szkodzić przyrodzie i stwarzać stwarzać zagrożenie dla samych turystów.
3: Turystów jest bardzo dużo, pogoda sprzyja ruchowi turystycznemu. Najczęstsze grzechy turystów to, tak jak co roku, jest to schodzenie poza wyznaczone szlaki, psy puszczane bez smyczy, bez uwięzi. Przechodzenie również poza wyznaczone barierki, siatki, które zakładaliśmy właśnie po to, aby chronić te cenne obszary przyrodniczo. A te najcięższe już takie wykroczenia nakładamy mandaty, większość turystów pouczamy. Do końca lipca nałożyliśmy 100 mandatów karnych. Zapraszamy w góry jak najbardziej, ale apelujemy o stosowanie się do zasad, które regulowane są w ustawie o ochronie przyrody, w okresie tej suszy, która panuje w górach. Apelujemy o niepalenie papierosów na szlakach.
17: Zmieniamy temat. Budynek ratusza w Jeleniej Górze ma nową iluminację. Siedziba władz miasta będzie oświetlona tak, jak zdecydowali w internetowej ankiecie mieszkańcy. Nowoczesny system pozwala też na płynną regulację i komponowanie kolorów dopasowanych do konkretnych okazji i świąt państwowych. Mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
4: Zdecydowali mieszkańcy, że będzie biały, ciepły i będziemy tak w ten sposób podświetlali w każdy dzień, wtedy, kiedy nie będzie uroczystości jakichś oficjalnych. Jak będą oficjalne, to będzie oczywiście flaga Polski, biało-czerwona, a jeżeli będzie na przykład święto Unii Europejskiej, to będzie żółto-niebieska, jeżeli będzie na przykład naszego miasta partnerskiego czerwia, to będzie oczywiście barwa Włoch, także będziemy starali się tak wykorzystywać tą iluminację, jaka jest przygotowana.
5: To ostatni etap projektu, w ramach których to było wszystko przeprowadzane?
4: Tak, całe centrum Jeleniej Góry, czyli te wszystkie ulice dochodzące w trakcie przebudowy, mieliśmy możliwość właśnie też wymiany oświetlenia, bądź budowy całkowicie oświetlenia, tak jak chociażby na ulicy Mrocznej. Tam były dwie lampy postawione i powiem szczerze, trochę humorystycznie zabrzmiało, jak usłyszałem postulat od mieszkańców niektórych ulicy Mrocznej, a może byście tam nie stawiali, bo to nazwa przecież Mroczna, a tu oświetlenie będzie.
17: Na koniec sport i jak zawsze zasady rywalizacji są proste. O pucharowym awansie w piłce nożnej decydował będzie jeden mecz.
8: Rywalem Więzi Legnica w Pucharze Polski będzie Chrobry Głogów. Gdyby mecz w głównym czasie nie został rozstrzygnięty, może stanie się to w dogrywce 2 razy po 15 minut. Gdyby ona nie wystarczyła, odbędą się rzuty karne. Drużyny uczestniczące w meczach OSTS Puchar Polski na szczeblu centralnym będą mogły wymienić 5 zawodników, 6 w przypadku zarządzania dogrywki. Wśród 54 klubów znajdzie się 11 zwycięzców meczów rundy wstępnej, 16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, drużyny, które w sezonie zajęły miejsca od 1 do 14 pierwszoligowej tabeli, zespoły, które w minionym sezonie uczestniczyły w rozgrywkach ekstraklasy, z wyłączeniem 5 uczestniczących w obecnym sezonie w klubowych rozgrywkach UEFA. To Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Kraków Częstochowa i GKS Katowice. Każdą rundę poprzedzi losowanie par. Zdobywca Pucharu Polski otrzyma 5 milionów złotych, finalista 1 milion. Cała pula nagród to ponad 10 milionów. Finał zaplanowano na 2 maja przyszłego roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
17: To już ostatnia informacja w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu, jak zawsze w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Bye.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Kalaf, no i słychać tę miłość do muzyki. A to był oczywiście Leniwiec w towarzystwie najnowszego wakacyjnego utworu. Obecnie intensywnie koncertują po całym Dolnym Śląsku i nie tylko. Pozdrawiamy Was, no i czekamy na więcej nowości. A jeśli Wy czekacie na więcej polskich numerów, to świetnie się składa, bo po 13 spotykamy się po raz kolejny na top30.pl. No i mam dla Was kolejne premiery, oczywiście także 30 utworów na liście. Teraz natomiast czeka nas podróż międzygalaktyczna w kierunku hit planety, dokładnie na pozycję 31. Tutaj czeka na nas Julian Tilt i najnowsze Wild at Heart.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Sonic, no i taki oto aranż wielkiego przeboju Niny Simon, artystki bardzo wyjątkowej, z klasyczną duszą, no ale to właśnie dzięki niej stworzyła przepiękny styl jazzu. I put a spell on you, a teraz propozycja od Tomasza z Legnickiego Pola, którego pozdrawiamy i również cofniemy się do XX wieku, a przywita nas Boney M, ale w odświeżonej wersji, bo wraz z Rehabem przed nami Sunny.

0: Siema, siema, tych się nie ma, OSTR, Muzyczne Radio, pozdro wszystkim fanom prawdziwej muzyki.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
0: Czas na wiadomości.
9: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Kilkanaście procent ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
10: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
9: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
7: No i dobrze się składa, bo na dolnośląskich drogach sytuacja bardzo stabilna. AOW drogi S5-S3 bez większych utrudnień, poza pracami utrzymaniowymi, które są stałe i które z tego co widać na mapach nawet nie generują żadnych zatorów, jeśli już to niewielkie spowolnienia. Jedyny wyjątek to 229 km A4, gdzie około godziny 10.30 doszło do zderzenia czołowego. Nadal trwa sprzątanie skutków wypadku, prawy pas pozostanie zablokowany do godziny 13.30. Niewielkie korki również w okolicach kątów wrocławskich na A4, ale to ze względu na natężenie ruchu. Pozdrawiamy zmotoryzowanych, no i życzymy bezpiecznych podróży.
8: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
8: Autopromocja.
0: Top 30.pl.

0: top30.pl na wakacjach.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl.
1: Nowość.
6: Hej, witajcie, tutaj Manchester, a to jest lista Top30.pl w muzycznym radiu.

0: kursu Free Time, który pojawi się wkrótce, ktoś z was będzie musiał spadać na przymusowe wakacje i to jeszcze w Pałacu Paulinium, także koniecznie bądźcie z nami, no i słuchamy.
1: Top30.pl Nowość.
2: Hej, tu Vixen, słuchacie listy Top30.pl.
3: Za małe

0: Focus, Rahim, Natalia Przybysz, no i jednocześnie Paulina Przybysz. Krok w tył, no i niestety robią te kroki w tył, bo ostatnio byli na pozycji 16, dziś już z numerem 25. Nie zmienia to jednak faktu, że numer naprawdę świetny i czekamy na więcej takich hip-hopowych perełek. Ja wspomniałem o wakacjach z muzycznym radiem, no i to właśnie ten moment.
1: Sponsorem konkursu Freetime jest Pałac Paulino.
0: Dokładnie tak. Jak wiadomo, wakacje w muzycznym radiu są szczególne, no bo to my wysyłamy was na wakacje w najróżniejsze kierunki, a dziś do jednej z jeleniogórskich pereł Pałacu Paulinum, który został wzniesiony w XIX wieku. Magiczne miejsce, w którym mamy dla was weekendowy pobyt dla dwóch osób, a w pakiecie dwa noclegi w pokoju deluxe, śniadania, kolacje, sauny fińskie, tureckie, fitness, także bilety do Term Cieplickich, Huty Julian. Jak już wrócicie, to czekać będzie na was butelka Prosecco. Pięknie to brzmi, no i dziś to wszystko zgarnia nasz słuchacz Marek z Chojnowa. Dzień dobry, Marku.
2: A, dzień dobry, witam.
0: No i powiedz wszystkim, proszę, jak się czujesz, bo trochę cię chyba zaskoczyłem tym telefonem.
2: No, nie ukrywam, że troszeczkę tak, aczkolwiek, no, cieszę się, bo to już któryś SMS i w końcu wygrałem, także warto pisać, warto grać.
0: Dokładnie tak. Brzmi bardzo zachęcająco, jeśli chodzi o same wakacje, wręcz idealnie na jakiś ważny jubileusz, no i taki też ciebie czeka, dokładniej twoją małżonkę, prawda?
2: Dokładnie tak, urodziny, także na pewno będzie mile zaskoczona.
0: Napisałeś do nas tak. Dlaczego? A dlatego, że byłaby to mega niespodzianka dla mojej żony Marty, która obchodziła urodziny, jak i imieniny w środę, ale też dlatego, że widzę, iż potrzebuję troszkę odskoczni od pracy. Jest pedagogiem specjalnym w szkole i boryka się z problemami dzieci, a czasami nie są one błahe. Bardzo odpowiedzialna praca, bardzo wymagająca. A powiedz mi proszę, czy małżonka słyszy nas, czy już wie o tym, że pojedziecie na te wakacje?
2: Niestety nie, bo jest za granicą, aczkolwiek zostawimy to do końca jako niespodziankę.
0: Okej, czyli będzie podwójna niespodzianka. No i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Gratuluję raz jeszcze. Zostań proszę ze mną, za moment ci wyjaśnię, jak odebrać ten voucher od nas. No a pozostałych słuchaczy uczulam, bo to nie pierwszy, nie ostatni konkurs Freetime na naszych falach. Kolejny już za tydzień, także pozostańcie w pełnej gotowości. A my wracamy na top30.pl. Tutaj czeka na nas Przona i Nowy.
1: Sponsorem konkursu Freetime był Pałac Paulino.
3: Wakacje na top30.pl.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
8: Top 30.pl. Na wakacjach.

A to był Dawid Podsiadło, który posprzątał na błysk. Dziś na miejscu 23 niestety traci, bo był na pozycji 17. No i a propos też tego sprzątania, warto pamiętać o sprzątaniu nie tylko w mieszkaniu, ale również w środku. Płyniemy więc dalej, to jest następna propozycja i jednocześnie utwór na top30.pl, a przywita nas Wiktor Waligura i to jest to.

0: Wiktor Waligura. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. A przed nami pierwsza dzisiejsza premiera, a w niej Oskar Cyms, który powraca w najdojrzalszym utworze dotychczas w swojej karierze. Niedawno świętował swoje 26. urodziny i w związku z nimi napisał na Instagramie tak. Jestem wdzięczny za to, co do tej pory dało mi życie. Za ludzi, których postawiło na mojej drodze, za chwile dające szczęście, za słabe momenty, które bywają najlepszą lekcją. Jestem wdzięczny za zdrowie, za wasze wsparcie, waszą obecność w moim życiu, za moją rodzinę, za miłość. Czuję, że ten rok będzie znaczący. Dziękuję za wszystko. No i na pewno taki będzie, bo ten utwór, który za moment wybrzmi na falach muzycznego radia, zapowiada jego nadchodzący krążek. Oprócz tego niebawem wystąpi także na festiwalu Top of the Top Sopot, także posłuchajcie koniecznie, no i nie możemy się doczekać.
1: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: Drogi na gorąco.
1: No i najświeższe informacje. Na początku droga S5, 150 km w kierunku Poznania. Tam przed momentem doszło do kolizji. Pojazd uderzył w bariery energochłonne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje utrudnienia przez najbliższą godzinę. Kolejna informacja od naszego redakcyjnego kolegi Radka Bajora. Pozdrawiamy Cię. Na 145 km A4 w kierunku Zgorzelca doszło przed momentem do zderzenia trzech pojazdów. Do sytuacji będziemy powracać.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Kasia Sienkiewicz robi furorę na Hitplanecie, również na top30.pl. To nie o mnie, awansuje aż o 8 oczek, a przed nami miejsce 19 i również awans, a tutaj...
1: Siemanko, tu Ania
2: i Piotr, czyli zespół Sahiel.
1: Pozdrawiamy słuchaczy polskiej listy hitów top30.pl i muzycznego radia. Codziennie

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Grupa Sahiel pyta, gdzie jest miłość na miejscu 19. No i a propos tej miłości, przed nami Natalia Zastępa, która w tym roku jednoznacznie stwierdziła, nie chce już iść na kompromisy. Zapytana w wywiadzie dla Polskiego Radia, czego nie chciałaby robić w muzyce, odpowiedziała tak. Na pewno nie chcę robić piosenek, które nie są całkowicie moje, które są jakimś kompromisem. To już chyba nie jest moment na kompromisy. Jak przyznaję, dojrzewała na oczach słuchaczy i przez lata szukała własnej drogi. Dziś dużo lepiej wie, czego chce i co chce przekazać w swoich utworach. Jednocześnie dodaje, wydaje mi się, że teraz umiem dużo lepiej wyrazić to, co chcę przekazać, bo miłość znajdziemy wtedy, kiedy przestaniemy jej szukać. I w związku z tym cytatem usłyszymy piosenkę Po nocach, która została zainspirowana historią jednego ze znajomych artystki. Jak tłumaczyła, utwór opowiada o czymś znacznie szerszym niż jedna relacja. I tutaj Natalia skomentowała, wierzę w to, że każdy chce być kochany, każdy szuka swojej połówki, pragniemy być akceptowani i czuć się bezpiecznie. Zdaniem wokalistki problem pojawia się wtedy, kiedy poszukiwanie miłości zaczyna definiować poczucie własnej wartości. I tutaj mówi, to poszukiwanie może stać się mantrą. Miłość znajdziemy tylko wtedy, kiedy przestaniemy jej szukać. Jednocześnie przyznaje, że jest osobą, która sama potrzebuje też ciszy, odpoczynku z dala od wielkich miast i tutaj mówi, że najlepiej regeneruje się w rodzinnych Krapkowicach. Cytat, najbardziej wypoczywam w domu w moich rodzinnych Krapkowicach, są tam lasy, małe jeziora i pola, to dla mnie najlepszy sposób na odpoczynek. No ale pomiędzy tym odpoczynkiem wciąż pracuje nad kolejnymi premierami i nie możemy się ich doczekać, a teraz posłuchajmy najnowszej Po nocach.
0: Top30.pl. Nowość.
2: Cześć, tu Natalia Zastępa, słuchacie mojego najnowszego singla w muzycznym radiu.

0: wakacje na top30.pl.
1: Reklama. Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
2: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
6: Jak się podoba próba?
7: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
8: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
6: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
7: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco, Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
5: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A to był duet Hani Kuzimowicz i Kejry. Szkoda na to łez. Z kolejnym awansem o 6 oczek. Dziś wylądowały na miejscu 15. No i rzeczywiście szkoda łez, chyba że będą to łzy szczęścia. 10 minut po godzinie 14. No i teraz czas na artystkę, którą pewnie świetnie kojarzycie, jeśli słuchacie muzycznego radia. A nawet jeśli jesteście teraz przejazdem, no i trafiliście na nasze fale przypadkiem, to wcale nie był przypadek, bo to moment idealny. Przywita nas Olivia Socha, którą możecie kojarzyć z programu The Voice of Poland, też jako mistrzynię Polski w badmintonie. Olivia pochodzi z Jeleniej Góry, niedawno odwiedziła nas w studiu muzycznego radia, opowiedziała o swoich dalszych muzycznych planach. Nie tylko, no bo też o tym, że nie lubi rutyny, dziewczyna, która jest prawdziwym wulkanem energii. No i to właśnie o rutynie będzie kolejny singiel i jednocześnie trzecia dzisiejsza premiera na top30.pl. Koniecznie posłuchajcie i także głosujcie, no bo przypominam, że losy naszej listy przebojów są w waszych rękach. Muzyczneradio.pl, tam was zapraszam, a teraz dajemy głośniej.
0: Top30.pl. Nowość.

Kunicka, która rozlała mleko, ale nie ma co płakać nad tym rozlanym mlekiem, bo awansuje o dwa oczka i dziś ląduje na miejscu 13. A przed nami myk i dwa kroki.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
3: Po reklamie.
4: Top30.pl. Na wakacjach.
5: Cześć, tutaj Sarsa. Słuchacie polskiej listy Top30.pl.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? No i na pewno nie pamiętacie, bo cały czas zyskuje. Dziś ląduje na pozycji 11. No i czas wskoczyć w finałową dziesiątkę. I to dosłownie, bo przed nami Aleksander Szafrański.

0: Aleksander Szalonek, no i skacz.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A my wskakujemy w towarzystwo finałowej premiery, a w niej Skubas, który po miesiącach intensywnej pracy zaprezentował nowy singiel pod tytułem Życie jest piękne. Ma być on wytyczeniem zupełnie nowej ścieżki w jego artystycznej drodze, a sam singiel jest o odnajdywaniu nadziei mimo doświadczeń, które zostawiają ślad o wdzięczności i akceptacji, także sile, która płynie z codzienności. Po raz kolejny udowadnia, że potrafi mówić o sprawach najtrudniejszych z niezwykłą prostotą i czułością, bo utwór wcale nie jest jakimś naiwnym manifestem optymizmu, raczej coś, co wyrasta z momentów zwątpienia, z momentów zmian i też prób odnalezienia równowagi. Sam artysta mówi, że jest to opowieść o dostrzeganiu światła tam, gdzie wcześniej wydawało się go nie być. No a czasami warto się rozejrzeć dookoła, bo nawet jeśli wszędzie jest ciemno, to może my sami jesteśmy tym światłem. Koniecznie posłuchajcie, Życie jest piękne, finałowa premiera na top30.pl.
1: Top30.pl. Nowość.

0: Wakacje na top30.pl.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex North, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Ostatnie minuty nam zostały do godziny 15, no i czas najwyższy podsumować dzisiejsze zmiany. Na pewno pozycję zmienił BRO, wychowany w Polsce, wskakuje na miejsce 5 z pozycji 9. No i czas się dowiedzieć, kto został dzisiejszym laureatem. Na miejscu 4 Przebij Śniegi, nadal obecny, mimo tego, że w kalendarzu sierpień. Melatonina awansuje o jedno oczko. Miejsce 3 Lokalna Duma, Leniwiec. Leniwie odpoczywają w towarzystwie utworu Skalaw, idealna propozycja na lato. Srebro wędruje do ekipy męskiego Grania. Nareszcie oddaje złoto, a otrzymują je Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Można powiedzieć, że niemalże dosłownie, no bo wakacyjny czas przepływa nam przez palce. Korzystajcie z tego, co oferuje region, a naprawdę wiele ciekawych wydarzeń nadchodzi. A jeśli macie ochotę dalej posłuchać polskiej i nie tylko polskiej muzyki, przede wszystkim porządnej muzyki w wydaniu debiutantów, to zapraszamy Was do Mysłakowic. Tam o godzinie 18 startuje koncerty Maj Oleśków, Black Krause i Hedwig, to w mysłakowickim Goku. Za moment przywita się z Wami Dawid Węcel, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego dnia, pogodnych nastrojów, no i do usłyszenia.
2: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: Topowe hity. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
1: Czas na wiadomości.
7: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Wierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany, potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym dwoje dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem na jezdni w stronę Katowic na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Piliński z łódzkiej policji.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
7: Kierowcy byli trzeźwi i w miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
9: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
7: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Pięknie i muzycznie, wręcz fantastycznie zrobiło się na początku naszego dzisiejszego spotkania, bo to René Miller i Ale Farben, ale nie obyło się bez pewnej przemowy. Przemowy naszych ciał, jak zresztą sam tytuł sugeruje, Body Talk. Ale teraz nie będziemy mówić o muzyce, teraz zajrzymy do kartki z kalendarza. 8.08, czyli imieniny miesiąca, 8 dzień sierpnia i Międzynarodowy Dzień Kota, czyli dzisiaj nie faworyzujemy piesków, tylko zwracamy baczną uwagę na ich kocich przyjaciół. Możemy takiemu naszemu futrzanemu przyjacielowi zaserwować coś smakowitego albo wręcz zrobić coś bardzo wzniosłego. Wiele schronisk wykorzystuje tę okazję, aby zwrócić uwagę ludzi na problem bezdomności kotów i zachęcić do ich adopcji. Może dzisiaj właśnie jest ku temu dobry dzień. Oczywiście polecamy tego typu zaangażowanie nie tylko tego dnia, nie tylko w Międzynarodowy Dzień Kota, ale na co dzień pomyślmy o naszych czworonożnych przyjaciołach. Wielki Dzień Pszczół dzisiaj. I tak a propos zwierząt, no to pszczoły również dzisiaj świętują, ale ten dzień ma na celu zwrócić naszą uwagę na to, że pszczoły niestety zagrożone są wyginięciem. A jak kiedyś powiedział Einstein, kiedy znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną jeszcze tylko 4 lata życia. Oczywiście niektórzy się zastanawiają, dlaczego akurat tak ma się stać, bo przecież jeśli pszczoły wyginą, to nie będzie miodu, a bez miodu przecież da się żyć, ale tutaj temat jest dużo bardziej obszerny i jak tylko się wgłębimy, no to przekonamy się, że Einstein chyba tak do końca się nie mylił, więc dzisiaj zwracamy uwagę na koty, zwracamy uwagę na pszczoły, oni dzisiaj świętują, a my zwracamy uwagę na to, co pojawi się na naszej antenie w najbliższej przyszłości, przynajmniej muzycznie. Roxette, na pewno Luna, no i nie zabraknie wśród wakacyjnych

0: przebojów Buraka Yetera, także Anny Jurksztowicz i wielu, wielu innych gwiazd, więc pozostańcie z nami. Dawid Wencel, dzień dobry, zapraszam.
1: Lato
2: z Muzycznym Radiem. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
4: Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
2: Po reklamie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. W Muzycznym Radiu.
5: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: La la la la la, rozśpiewana grupa Big Day w dzień gorącego lata i właśnie dziś, właśnie teraz informacje ze świata muzyki.
1: Razem zaśpiewa na piłkarską nutę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Uwielbiany przez wielu słuchaczy muzycznego radia, Pitbull ponownie łączy siły z Jasonem Derulo przy okazji premiery nowego singla Privacy. Utwór wyprodukowany

Przez duet Stereotypes wyróżnia się chwytliwym międzynarodowym brzmieniem, które odzwierciedla wizję muzyki globalnej, łączącej słuchaczy dzięki twórczości wykraczającej poza granicę. Nowy singiel to kolejne wspólne przedsięwzięcie tych uznanych artystów, którzy wcześniej współpracowali już przy utworach Fire, Drive You Crazy czy My Life. Proces powstawania piosenki stanowi doskonały przykład współczesnej, nieznającej granic współpracy twórczej. Pitbull nagrał swoje partie wokalne w Australii podczas trasy koncertowej, a sam utwór powstawał w różnych zakątkach świata. Privacy od Pita i Jasona. Już do posłuchania w muzycznym radiu. Dalej szukamy wakacyjnych hitów. Specjalista od muzyki italo-disco, Disco Bambino, wydał singiel Dancing With You we współpracy z ikoną disco-popu Sophie Ellis Bextor oraz legendą muzyki Nilem Rodgersem. Przepełniona nostalgią za latami 70. kompozycja łączy charakterystyczną, dynamiczną gitarę Rodgersa z kultowym wokalem Sophie Ellis Bextor, opowiadając słodko-gorzką historię o złamanym sercu, tęsknocie i umiejętności wybaczania. Piosenka od pierwszych dźwięków niesamowicie wpada w ucho, a w muzycznym radiu gramy ją już praktycznie na okrągło. Music News. I na koniec piłkarska propozycja od Blanki. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA Polska 2026 Jejejo daje mnóstwo pozytywnej energii. Szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego właśnie utworu. Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa Jejejo idealnie oddaje ducha Polski. Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki, mówi Francis. Jejejo to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest

0: świątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: A muzyczne wspomnienia związane z grupą Roxette zawsze są miłe, ale tym razem nie będą to lata 80., nie będą to lata 90., tylko rok 2001 i Real Sugar.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem.
0: Pogoda.
10: Około 25 stopni wskazują termometry na Dolnym Śląsku i to jest dobra informacja dla tych, którzy nie lubią upałów. Gorsza dla nich wiadomość jest taka, że jutro już temperatura podskoczy. Zobaczymy na dolnośląskich termometrach nawet 30 stopni, a w poniedziałek od 31 do 33. Dzisiaj zachmurzenie małe, bez opadów, podobnie jutro, ale w poniedziałek przelotny deszcz już może się przytrafić. Ciśnienie mamy stałe, wiatr słabo wieje z północy, a biometr korzystny jednak jutro. Te warunki biometeo podobno zmienią się na niekorzystne.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
10: I zaraz przekonamy się, że niezależnie od tego, co też pogoda ma w planie nam przynieść, no to i tak warto zachować pogodę ducha. Słońce to my, ciemne chmury to my. Za chwilę pośpiewamy sobie razem z Anną Jurksztowicz. To tak a propos pogody i a propos wakacyjnych hitów, które potowarzyszą nam do 17:00.

0: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer,
1: który na pewno bardzo dobrze pamiętamy z lat 90., ale niedawno pojawiła się nowa wersja Would I Lie to You. To David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Ciekawe, czy to nagranie ma szansę stać się jeszcze wakacyjnym hitem tego roku. Bardzo spokojne, więc takie może bardziej pod kocyk na jesień. Posłuchajcie po raz kolejny. Julian Tight i Wild at Heart.

0: wspomnienia.
1: Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. W najbliższych dniach znowu temperatura podskoczy do 30 stopni, a może nawet trochę wyżej, więc albo rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, gdzie będzie trochę chłodniej, albo dopasować się do pogody i udać się na przykład na jedną z dzikich plaż.

0: Kiedyś tym nagraniem zabłysnął Luc Margeau i wtedy ten utwór nazywał się Valis de Larme. Teraz Valis de l'Amour, czyli podobnie, i podobne są również te cymbałkowe dźwięki, które jeszcze słyszymy, to Marc Lyon, a wśród wakacyjnych hitów muzycznego radia w festiwalu hitów na pewno w kolejnej godzinie usłyszycie Céline Dion, będzie też Oliver Heldens, a także Kunz, ale to po wiadomościach.
1: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Muzyczne Radio Lato.
4: Przez całe wakacje w muzycznym radiu.
5: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
4: Wieczorem po 20:00

0: u nas. Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchała. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
4: Na coś czekasz konkretnego?
5: Na defiladę powietrzną.
6: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
7: No jestem fanem militariów.
4: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
7: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
3: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
8: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
3: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: A w wakacje, jak to w wakacje, większość pewnie odpoczywa i cieszy się bardzo ładną pogodą, ale są tacy, którzy nawet przy sobocie pracują i spędzają ten czas za kółkiem. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, nie bez powodu zresztą, bo piosenka o takich właśnie podróżnikach. I Drove All Night, Celine Dion w wielkim przeboju Cyndi Lauper.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

Co prawda od coveromani w wakacje odpoczywamy, ale jak sami słyszycie, covery nas nie opuszczają, a wręcz w festiwalu wakacyjnych hitów nas prześladują. Nozzy i Sunshine, nagranie, o którym właśnie w coveromani dużo wam opowiadaliśmy, i przed nami również utwór, który znacie jeszcze pewnie z lat 70. powrócił w zupełnie nowej wersji i zaprezentuje się w nim już za chwilę Oliver Heldens. I chyba tego nagrania przedstawiać nie trzeba, wystarczy, że nadstawicie uszu i posłuchacie.

0: Polska propozycja od Atmosphere, Liza.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Jeżeli teraz odniesiecie wrażenie, że jest to muzyka na pograniczu Modern Talking, CC Catch i Blue System, no to chyba spostrzeżenie bardzo trafne, bo taki był zamysł właśnie autorów tego projektu muzycznego. Systems in Blue już teraz i Point of No Return.

Kto by pomyślał, że ten utwór stanie się tak wielkim przebojem? Połączenie perkusji z charakterystycznym plumkaniem. Niby nic, a jednak wielki przebój usmażony. Kunc i This Girl, nagranie, które do dziś pozostaje chyba jego największym przebojem.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Ach, jak przyjemnie, temperatura taka w sam raz do grillowania, do wypoczynku i w dodatku pogoda na tyle pewna, że synoptycy nie zapowiadają ani opadów deszczu, ani nagłej zmiany pogody. Popadać może dopiero w poniedziałek, a dziś i jutro od opadów odpoczywamy, ale jutro nie odpoczniemy na pewno od upału, bo termometry znów pokażą około 30 stopni, w poniedziałek nawet od 31 do 33. Ciśnienie mamy stałe, wiatr słabo wieje z północy, biometr dzisiaj bardzo zadowalający.
4: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
3: A po tak optymistycznej prognozie pogody, no to wręcz wypada zagrać taki utwór, dzięki któremu możemy poczuć się jak na złocistej, na przykład nadbałtyckiej plaży. Jeżeli jesteście na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Jeleniogórskiej, w Karkonoszach, no to taka wyobraźnia teraz na pewno może przenieść nas tam, gdzie chcielibyśmy się znaleźć podczas tak wysokich temperatur. Może nie tak wysokich jak dzisiaj, ale tak wysokich jak jutro i pojutrze są zapowiadane, no to na pewno. No to powspominajmy. Four Tops, Loco in Acapulco.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: I teraz to lato zaatakuje nas z każdej strony w rubryce Wykonawca, Beach Money, Michael McRae. A jeżeli chodzi o tytuł, no to Cool the Summertime i życzymy Wam wszystkim, żeby to lato, żeby te wakacje były rzeczywiście takie cool, takie wymarzone, takie najlepsze, najfantastyczniejsze.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzy zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: O wyjątkowym w dodatku tytule Nights in White Satin, czyli Noce w Białej Poświacie, a jeżeli właśnie letnią porą chcielibyście doświadczyć czegoś niesamowitego, czyli takich białych nocy, no to chyba trzeba byłoby się udać na północ Europy, gdzieś na przykład na Nordkap, Planet Funk.

Czy odejście od zespołu i rozpoczęcie kariery solowej to dobry pomysł? Wielu artystów pewnie zastanawia się podczas swojej życiowej muzycznej drogi nad tym tematem. Andrzej Piaseczny decyzję bardzo męską i ostateczną podjął. Z zespołu Mafia odszedł, rozpoczął karierę solową i chyba w jego przypadku bardzo mu się to opłaciło. W roku 2009 nagrał taki przebój, Rysowane Tobie.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
1: Czas na wiadomości.
7: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
8: Uszkodzenie uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
7: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
9: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach, ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
10: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
7: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 17:00
1: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
11: Wakacje, wakacje, znowu są wakacje. Tak kiedyś śpiewała grupa Otto i temat jak najbardziej aktualny, bo wakacje przecież cały czas trwają i trwać będą jeszcze przez blisko 3 tygodnie. A jest to czas radosny, czas wyjazdów, czas zwiedzania i wypoczynku. Jeżeli jesteście gdzieś poza Dolnym Śląskiem, no to pamiętajcie, że zawsze Hit Planety możecie zabrać ze sobą, bo przecież można nas słuchać w największych miastach Polski w DAB+, a na całym świecie przez internet. Więc jeżeli jesteście gdzieś dalej daleko, daleko, no to bardzo mocno z tego miejsca Was pozdrawiamy i zachęcamy do tego, abyście do samej godziny 20 potowarzyszyli nam wśród najlepszych i największych, najnowszych hitów ostatnich tygodni. Hit Planeta w sobotnim i wakacyjnym wydaniu właśnie w tym momencie startuje, a ja zapraszam Was na muzyczną przygodę trwającą blisko 3 godziny. Dawid Wenzel, witajcie!
0: Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
11: Otwieramy poczekalnię, a tutaj Happiness is So Sad i Swedish House Mafia.

0: To Akenolux i Keep Me Moving prosto z poczekalni. Nasza muzyczna rezerwa tak właśnie się prezentuje. A przed chwilą usłyszeliście również całkiem świeże nagranie, które ma szansę wkroczyć do zestawienia. Swedish House Mafia i Licky Lee, Happiness is So Sad.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Piątkowy wieczór, jak zawsze, przed listą Dance Mix Chart przyniósł pierwszą trójkę piątkowego lądowania Hit Planety. I teraz sobie w skrócie przypomnimy, co też zadziało się wczoraj przed samą godziną 20. Na trzecim The Bauza i I Wanna. Miejsce drugie wczoraj należało do coveru Here in My Arms Enjoy the Silence. Właśnie na bazie tego przeboju Depeche Mode, Armin Van Buuren i Silver Panda wczoraj na miejscu drugim. I to byli prawdziwi szczęśliwcy wczorajszego lądowania Hit Planety. Jak sam tytuł na to wskazuje, Lucky, Brave i Tom Byrne dzięki waszym głosom wczoraj wylądowali na samym szczycie piątkowej Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
8: Hello, this is Sexual and
9: Ingrosso.
10: Hi, my name's Sia.
11: Hey guys, my name is Sam Walker.
12: Hey guys, I'm Zara Larson.
13: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta.
0: Startujemy z miejscem 40 i tutaj mamy
1: nowość
5: na Hit Planecie.
0: Pitbull i Jason Derulo, Privacy.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 38, czyli jeszcze dość nisko, ale być może już w kolejnych lądowaniach znacznie wyżej. Oni się właśnie teraz na tej pozycji prezentują, DJ Sally B, a także Sell Me G i Lonely Girl.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Po reklamie.
3: Hi, we are Red City.
4: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
5: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
6: Hey, I am Sienna.
7: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Coming Home to jest właśnie tytuł tego nagrania, które dzisiaj uplasowało się na miejscu 37. To Adriatic Race from the Styx. A jeżeli chodzi o muzyczne informacje, te najciekawsze i najważniejsze, no to one przed wami.
1: Muzyczne radio. Czy możecie sobie wyobrazić Music News bez muzycznych nowości? Na pewno nie, zatem sięgamy po nie codziennie, mając nadzieję, że spodobają wam się już po pierwszym przesłuchaniu. Dziś na rozpisce mamy najnowsze single od Kasi Klich, Marcina Maciejczaka i nowy album Riaba. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz? To muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Riab prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Riab prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Riab porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne, elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w muzycznym radiu. Co jeszcze mamy dla was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Sad. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Jejejo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Nie będziemy tej pani liczyć przebojów, które zdołała umieścić na Hit Planecie, ale chyba szykuje się kolejny hit. Posłuchajcie premierowo dziś Ellie Goulding i Four Seasons.
2: Tough

0: Jedno z tych nagrań, gdzie instrumentarium na pewno góruje nad warstwą słowną i właśnie ta muzyka zwraca na siebie największą uwagę i właśnie tę muzykę doceniacie swoimi głosami. Czy tak uczynicie również dziś? Liczymy na to, że oczywiście tak, a plusy swoje oddajecie na muzyczneradio.pl, na Facebooku również, w komentarzu, jeżeli wpiszecie tytuł tego nagrania, no to głos zaliczymy. Głosować możecie również poprzez aplikację albo wysyłając wiadomości drogą e-mail emisja@muzyczneradio.pl.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Po reklamie.
3: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
5: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
6: Hello everybody, I'm Tiana.
7: Hello guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bardzo letnia i wakacyjna propozycja All Summer With You i Moti na miejscu 35. No to czas zajrzeć na 34, a tutaj mamy tę wyżej notowaną
1: nowość
2: na Hit Planecie.
0: Flow i Remedit. Co będziemy naprawiać? Tego jeszcze nie wiemy. Przekonamy się, jak bardzo uważnie tylko posłuchamy tego utworu, a będziemy mieli okazję, bo jeszcze wczoraj w poczekalni, a dzisiaj już debiut na liście. Oczywiście dzięki waszym głosom, za które bardzo wam dziękujemy. I gramy Flow, Remedit.

0: Planeta.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: to tutaj rodzą się potężne hity.
1: Na pewno znacie ten zespół bardzo dobrze, bo zasłynęli wieloma przebojami, ale chyba długo o nich mówić nie musimy, bo przedstawią się sami.
2: Dzień dobry, cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia.
1: A my pozdrawiamy oczywiście członków zespołu Manchester i życzymy powodzenia na Hit Planecie. Kochać to za mało, z poczekalni.

0: Oj tak, kochać grupę Manchester to za mało, żeby to nagranie mogło wkroczyć na listę. Jeszcze potrzebne są wasze głosy. Na razie z poczekalni, a już za chwilę Klaus Piper i Fade to Black na 31.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
2: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
1: Czas na wiadomości.
4: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, na przykład gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
5: Jakimi

0: też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
1: No, aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter Gonzalez. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania. Trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
4: I kolejny raz otwieramy drzwi do naszej poczekalni, a tutaj Thomas Gray i Heaven.

0: Dwa fantastyczne utwory prosto z poczekalni. Tony Amator, Pepe Salerno i Luis Rodriguez. Oni w trójkę odpowiedzialni są za tę nutę, którą usłyszeliście przed momentem. Relax Your Mind. A wcześniej Thomas Gray i Heaven.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
2: Hi, we are people.
3: Hi, this is Paulina.
4: Hey, yo, I'm DTE.
5: To Monika Lewczuk.
6: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: A odliczanie w drugiej hitplanetarnej godzinie rozpoczynamy od otwarcia trzeciej dziesiątki, bo tak się składa, że ten utwór uplasował się dzisiaj na miejscu 30. No to gramy. Julian Tide i Wild at Heart.

0: pozycji numer
1: 28, a tutaj uplasowało się nagranie bardzo krótkie, bo dwuminutowe, ale za to bardzo treściwe i już podbijające wasze serca i duszę. Alejandro Zandes, Hola.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Edycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, z tej strony Food Hills.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Cześć, tu zespół Komodo.
6: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
7: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Druga, ale jeszcze na pewno nie ostatnia, bo za godzinę zagramy wam kolejną. Tymczasem przysłuchujemy się właśnie tej. Absolutna nowość z poczekalni Anamena de Oro, Sete Olvido.

0: Na miejscu 23 Oceana i Sunshine, no to przechodzimy do miejsca 22, a tutaj ten pan.
1: Hi Poland, this is Alan Walker and you're listening to Music Net Radio.
0: Ale Alan Walker wcale nie wystąpi sam.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Music Net Radio.
0: A piosenka nosi tytuł Fate.
3: Hit Planeta.
4: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello, we are Bastille.
4: Hi, here's Oceana.
5: Hello, this is Offenbach.
6: Hi, this is Dragonette.
7: Hey, how you doing? We're Portugal the Man, and this is Hit Planeta, the best chart on Muzyczne Radio. Here we go.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: pozycji numer
1: 20, czyli w środku zestawienia na początku drugiej dziesiątki. Nie udało mu się niestety z nagraniem Free Like The Wind wkroczyć do zestawienia, ale udało się z nagraniem Jump Onto My Wave. To Human.

0: Niekwestionowani mistrzowie w swoim fachu, wystarczy zwrócić uwagę na to, jak długo goszczą na muzycznej scenie i jak brzmią do dziś. Po prostu czas jakby się dla nich zatrzymał. YouTube i Street of Dreams dzisiaj na 18, a już teraz zaglądamy do poczekalni. To będzie Ben Benassi i Every Single Day.
1: Hit Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity. Every single day.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który dzięki waszym głosom znalazł się dzisiaj na miejscu 15 sobotniego lądowania wakacyjnej hit planety. Tiffany Harris i Vertigo.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie po uszkodzeniu ściany budynku. Dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły, uratowali ich przechodnie. Katarzyna Niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała. Ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11 latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
4: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
3: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter, opiekunowie mówili na nią żelazna dama.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
6: I znowu coś nowego, znowu poczekalnia, tym razem Kilimandżaro i Stan.

0: Trochę słownej abstrakcji, bo to Digital Heartbeat, ale utwór jakże przebojowy, Tom Civic, a wcześniej Kilimandżaro, ale nie chodzi tutaj o taką górę w Afryce, tylko o wykonawcę tego nagrania, które pojawiło się tuż po wiadomościach, Stumble.
1: What's up, Poland? This is Ugel and you're listening to Hit Planeta on

0: Brzmi jak kwiat jabłoni, ale to tylko połowa, ta piękniejsza połowa tego właśnie duetu. Przedstawi się zresztą pani sama.
1: Cześć, z tej strony Kasia, słuchacie muzycznego radia i nowej piosenki.
0: Kasia Sienkiewicz, żeby nie było wątpliwości, i to nie o mnie, miejsce 12, a teraz poczekalnia.
2: What's up Poland, it's Vinay and you are listening to our new song on Muzyczne Radio.
0: Nagranie nosi tytuł Just a Dream.
3: Hit Planeta.
4: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 10, czyli bardzo ważny moment w trakcie każdego lądowania. Otwieramy pierwszą dychę, a tutaj As This i The Art of Letting Go.

0: Za nami Disco Bambino, Neil Rogers i Safi Ellis Baxter. To było miejsce 9. Teraz jeszcze jedna pani wystąpi, ale już nie z zestawienia, tylko teraz zajrzymy do poczekalni i zagramy wam coś absolutnie premierowego. Co prawda ją bardzo dobrze znacie, lubicie i ta pani przedstawi się sama, ale piosenka będzie absolutnie świeża, której być może jeszcze nie słyszeliście.
1: Cześć, tu Blanka, słuchacie muzycznego radia.
0: I posłuchacie nowego nagrania Ye Ye Yo. No to startujemy.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który dzisiaj uplasował się dość wysoko, ale być może w kolejnych lądowaniach znajdzie się jeszcze wyżej dzięki waszym głosom. Dzisiaj na miejscu szóstym Morandi Miss Kali Hallelujah.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 4, no a skoro na miejscu czwartym ta piosenka się znalazła, no to musi być to mocny hit i w dodatku najwyżej notowana polska piosenka na liście, Wychowany w Polsce.
2: Cześć, z tej strony BRO, pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia, a już teraz przed wami mój najnowszy singiel. Wychowany.

0: Świetna pozycja i niewątpliwy sukces tego nagrania na miejscu czwartym BRO i Wychowany w Polsce. A jako, że zbliża się 20, no to czas na pierwszą trójkę sobotniego i jakże wakacyjnego lądowania hit planety. Armin van Buuren, Silver Panda i Here in My Arms, Enjoy the Silence to miejsce trzecie, na drugim The Bowser i I Wanna, a miejsce pierwsze dzisiaj zajmują właśnie oni, Brave i Tom Byrne. Świetne nagranie z największą liczbą waszych głosów dzisiaj na pierwszym. Lucky. No to wy również bądźcie szczęśliwi, bądźcie z Hit Planetą. Miłego wieczoru. Dawid Wencel, do usłyszenia.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren, you're listening to Hit Planeta.

0: Wiosnę Radio Lato. Przez całe wakacje w muzycznym radiu. Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową nad Warszawą, samoloty w nocy, przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Michał Pierzchała, pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.
3: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
4: Nie.
3: A jakie rozpoznałeś?
4: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
5: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
3: Też będziecie?
5: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
3: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
2: Do jutra, do 11:00 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie, prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
6: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
2: Na w dzisiejszych pozostałych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1, z kolei w meczu Pogoń Szczecin Motor Lublin 2-0.
1: To były wiadomości.
0: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
7: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
2: Music News Magazine.
3: Trzykrotna laureatka nagrody Grammy Ariana Grande prezentuje swój 8 studyjny album Puddle. Artystka współtworzyła i wyprodukowała materiał wraz z Ileą, a przy trzech utworach do zespołu autorów i producentów dołączył także Max Martin. Pierwszy singiel promujący nowe wydawnictwo, nagranie Hey Dad, I Met You Love Me, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, stając się 10. numerem 1 Ariany Grande w tym właśnie zestawieniu. Tym samym artystka przeszła do historii jako pierwsza wykonawczyni, której główny singiel z każdego z pierwszych 8 albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. Tytułowy utwór z najnowszego krążka Ariany Grande, nagranie Puddle, już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na Ellie Goulding. Four Seasons to kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany 6. album gwiazdy. Wydawnictwo zatytułowane I Know Too Much ukaże się 4 września. Pomysł na album zrodził się z przekonania, że być może czasem wiemy zbyt wiele, mówi Ellie. W pewnym sensie niewiedza daje poczucie wolności. Ten album to zbiór piosenek opisujących moment zwrotny w moim życiu. Chwilę, w której uświadomiłam sobie, jak wiele dała mi kiedyś wolność płynąca z niewiedzy. Jednocześnie stanęłam u progu zrozumienia prawdziwej siły, jaka tkwi właśnie w wiedzy. W samym środku tego chaosu szukałam ukojenia i znalazłam je w studiu nagraniowym. Na początku nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam jedynie, że muszę tworzyć. Pisanie piosenek od zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii. Mówię o swojej nowej płycie Ellie Goulding. Po kąśliwym Black Prada Dress artystka odsłania w nowym singlu Four Seasons swoje łagodniejsze i bardziej wrażliwe oblicze. Bazujący na połączeniu akustycznej gitary i przestrzennego, pełnego rozmachu brzmienia utwór opowiada o pierwszych odurzających chwilach zakochania.
4: Music News.
3: I na koniec debiutantka w muzycznym radiu. Po piosence Cannot Be Wiktoria Jakubowska odsłania kolejny rozdział swojego solowego projektu. Opowiedz to utwór, który prowadzi słuchacza do świata balansującego na granicy rzeczywistości i wyobraźni, pełnego niedopowiedzeń, nieoczywistych emocji i obrazów, które bardziej się odczuwa niż rozumie. Nowy singiel zanurza się w alternatywnej, psychodelicznej estetyce, przypominając podróż po drugiej stronie lustra. To opowieść, w której kolejne warstwy muzyki odsłaniają się stopniowo, a atmosfera gęstnieje niczym pogmatwany sen. W utworze opowiedz tajemnica staje się ważniejsza od odpowiedzi, a napięcie budowane jest subtelnością zamiast oczywistych zwrotów akcji. Interesuje mnie muzyka, która nie opowiada wszystkiego wprost. Lubię zostawiać miejsce na wyobraźnię i emocje, które pojawiają się dopiero po czasie. Opowiedz jest właśnie o tym, o próbie uchwycenia czegoś, czego nie da się nazwać jednym zdaniem. Tak mówi Wiktoria o swoim najnowszym singlu. Dołapcie jeszcze kolejne gorące wakacyjne premiery, jakie trafiły na naszą playlistę. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, wspomniana Ellie Goulding z nagraniem Four Seasons i Olivia Socha z najnowszą piosenką Rutyna.
2: To jest Music News Magazine.
5: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to muzyczne radio. They really love music.

0: Music News Magazine.
1: Uwielbiany przez wielu słuchaczy muzycznego radia, Pitbull ponownie łączy siły z Jasonem Derulo przy okazji premiery nowego singla Privacy. Utwór wyprodukowany przez duet Stereotypes wyróżnia się chwytliwym międzynarodowym brzmieniem, które odzwierciedla wizję muzyki globalnej, łączącej słuchaczy dzięki twórczości wykraczającej poza granicę. Nowy singiel to kolejne wspólne przedsięwzięcie tych uznanych artystów, którzy wcześniej współpracowali już przy utworach Fire, Drive You Crazy czy My Life. Proces powstawania piosenki stanowi doskonały przykład współczesnej, nieznającej granic współpracy twórczej. Pitrali podczas trasy koncertowej, a sam utwór powstawał w różnych zakątkach świata. Privacy od Pita i Jasona. Już do posłuchania w muzycznym radiu. Dalej szukamy wakacyjnych hitów. Specjalista od muzyki italo-disco, Disco Bambino, wydał singiel Dancing With You we współpracy z ikoną disco-popu Sophie Ellis Bextor oraz legendą muzyki Nilem Rodgersem. Przepełniona nostalgią za latami 70. kompozycja łączy charakterystyczną, dynamiczną gitarę Rodgersa z kultowym wokalem Sophie Ellis Bextor, opowiadając słodko-gorzką historię o złamanym sercu, tęsknocie i umiejętności wybaczania. Piosenka od pierwszych dźwięków niesamowicie wpada w ucho, a w muzycznym radiu gramy ją już praktycznie na okrągło. Music News. I na koniec piłkarska propozycja od Blanki. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA Polska 2026 Jejejo daje mnóstwo pozytywnej energii. Szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego właśnie utworu. Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa Jejejo idealnie oddaje ducha Polski. Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki, mówi Francis. Jejejo to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest niezwykle inspirujące. My również chcieliśmy zainspirować je poprzez muzykę. Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta właśnie piosenka. Jejejo świętuje kobiecą współpracę i hard ducha zarówno na boisku, jak i poza nim, niosąc ze sobą inspirujące przesłanie o zwyciężaniu ramię w ramię. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Cheat Codes River, Benny Blanco, T. Olivido i A. Clark z nową wersją utworu Vamos a la Playa.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Margaret ponownie udowadnia, że nie boi się artystycznych wyzwań. Po sukcesie albumu Siniaki i Cekiny, który zdobył status złotej płyty jeszcze przed oficjalną premierą, wokalistka otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Singiel Prima Ballerina już trafił do muzycznego radia i jest to zapowiedź drugiej części ambitnego projektu Tripolar. Nowy utwór wprowadza słuchaczy do świata epki Voice, która oprócz Body i Mind stworzy spójną, trzyczęściową opowieść o kobiecości, tożsamości i emocjach. Tym razem Margaret, jak sugeruje sam tytuł, skupia się na sile głosu nie tylko jako narzędzia artystycznego, ale przede wszystkim jako sposobu wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć. Prima Ballerina to popowa kompozycja z wyraźną dawką nostalgii. Piosenka opowiada o komunikacji w relacjach oraz odwadze do mówienia własnym głosem. To temat bliski wielu osobom, dlatego tekst utworu pozostawia przestrzeń do indywidualnych interpretacji, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla Margaret muzyczną szczerość. Dalej jesteśmy w temacie nowości. Benny Blanco zaprezentował nowy singiel Te Olvido Lala, nagrany wspólnie z Selena Gomez i Becky G. To pierwsza współpraca obu wokalistek, a jednocześnie kolejna zapowiedź albumu Hermoso, którego premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Nowy utwór łączy pop z kumbią, tradycyjnym gatunkiem muzyki latynoamerykańskiej. Charakterystyczny rytm kumbi został połączony z chwytliwą produkcją, z której słynie Benny Blanco. Selena Gomez i Becky G wymieniają się subtelnymi partiami wokalnymi, opowiadając historię osoby, która domaga się od partnera jasnej deklaracji. Te Olvido Lala jest trzecim singlem zapowiadającym album Hermoso. Wcześniej Benny Blanco nagrał piosenkę Joven y Salvaje, nagraną z Bibi Tricks oraz De Genery, w której gościnnie wystąpił Mike Towers. Producent podkreśla, że jego nowy projekt ma być hołdem dla kultury i muzyki latynoskiej. Music News. I na koniec wielki muzyczny powrót. Po 28 latach New Radicals wracają z premierowym utworem. Zespół udostępnił piosenkę One Night Only, która jest pierwszym autorskim nagraniem grupy od czasu debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed Too z 1998 roku. New Radicals, tworzeni przez Grega Alexandra i Daniele Brisbois, zdobyli światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi You Get What You Give. Mimo sukcesu wydali tylko jeden album studyjny. Rok później Aleksander ogłosił zakończenie działalności zespołu. Tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe i obowiązki promocyjne związane z byciem liderem grupy. Nowy singiel powstał z myślą o filmie Tylko jedna noc i pełni rolę jego motywu przewodniego. Za kompozycję odpowiadają Greg Alexander, Daniele Brisbois i Nick Lashley. Piosenka utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu stylu, opartym na fortepianie i pop-rockowym brzmieniu. To jeszcze sprawdźmy kolejną dostawę wakacyjnych nowości, jakie trafiły na naszą antenę. Criss Cross Amsterdam, Mayo Mai, Flower Love, Kiss Kiss Kiss i Oscar Sims z nagraniem Bez końca.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Music News Magazine.
1: Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz? To muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Re:Up prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Re:Up prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Re:Up porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne, elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w muzycznym radiu. Co jeszcze mamy dla was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Set. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Jejejo. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: emocja. Muzyczne Radio Lato.
1: Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu.
2: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
1: Wieczorem po 20:00

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.